Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
1: Hey yo, Big Wave. Turn the mic on.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: czas na wiadomości w radiu. Sochaczew punktualnie oczywiście o 6:00. Dzień dobry.
1: CBA i Ministerstwo Rozwoju zajmują się sprawą wydatkowania pożyczek dla powodzian i związanych z tym nieprawidłowości. Chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla poszkodowanych przedsiębiorców. Środki przyznawała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, a trafiły one m.in. do trzech podmiotów z jednej okolicy, powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką KO. A na dodatek nie ma żadnych dowodów, by nieruchomości należące do tych firm w ogóle ucierpiały w powodzi. Kontrola CBA trwa już kilka miesięcy. Jeśli wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
1: Działaczka Koalicji Obywatelskiej została już zawieszona w partii, czeka ją sąd koleżeński.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Kanał Gliwicki na wysokości portu w Gliwicach zamknięty do odwołania, to po wykryciu ponownie złotych alg. Dziś zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Fodry z udziałem Wód Polskich, inspektorów ochrony środowiska, Ministerstwa Klimatu i Infrastruktury. Będą kolejne rekomendacje i decyzje. Na razie rośnie tam liczebność tych niebezpiecznych glonów, ale do toksycznego zakwitu nie doszło, mówi Linda Hoffman z oddziału Wód Polskich w Gliwicach.
4: Chodzi o to, że sama obecność złotej algi w wodzie nie znaczy jeszcze jej toksycznego oddziaływania na organizmy w tej wodzie żyjące. Dlatego też w sekcjach 5 i 6 kanału Gliwickiego całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód w dół kanału i wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno.
1: Wody Polskie dostały też zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Chłodnicy w pobliżu, ale nie ma jeszcze wyników badań wody. Od dziś w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego eDILO. Karta istnieje już od 2015 roku i cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
5: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być z korzyścią dla pacjenta.
1: Początkowo karty eDILO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. Sport. Ewa Swoboda, drugą najszybszą sprinterką Europy. Polka w angielskim Birmingham obroniła tytuł wicemistrzyni na dystansie 100 metrów. O złocie zadecydowały 0,02 sekundy. Najszybszą okazała się Brytyjka Amy Hunt. Iga Świątek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No to sprawdzimy, co dobrego słychać w pogodzie, moi drodzy. 16 stopni mamy w Sochaczewie, ale to dopiero poranek, więc dzień się rozkręca. Bądźmy cierpliwi, bo tych stopni jeszcze dziś nam przybędzie. Maksymalnie 23 kreski na plusie. Z chmurami na niebie, więc temperatura odczuwalna pewnie na poziomie w okolicach 21 stopni. 18 stopni wieczorem w okolicach godziny 20-21, więc wieczór dość pogodny. Dziś bez opadów, ale w najbliższych dniach słońce pojawi się. Jutro 24 stopnie, w piątek 27 i ponad 30 w weekend, więc tego słońca w tym i w przyszłym tygodniu będzie naprawdę sporo. Opadów jako takich na razie brak. Coś tam w dłuższej perspektywie może się pojawiać, ale na razie cieszmy się dobrą pogodą, lepszą z każdym dniem. O!
3: Pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Dzień dobry, lato!
0: Coś dobrego i letniego na początek 5 po 6, moi drodzy. Taka złota myśl ludowa od świętej Klary, są już ładne dary. Więc jeżeli widzieliście dary świętej Klary, co nieco wam pokazała, to znaczy, że będziecie mieli naprawdę niezły dzień. Natalia Kukulska, Anna Jantar, tyle słońca w całym mieście. We wtorek, 11 sierpnia właśnie o poranku, Zuzanna, Klara i Włodzimierz dzisiaj świętują imieniny. Najlepsze letnie i nie tylko letnie przeboje w Radiu Sochaczew.

Hi-Fi Superstar to jest dobry numer o poranku, który powinien działać jak kawuś, a jeżeli znacie, to śpiewacie, jeżeli nie znacie, to nucicie i tak to się w koło kręci. Kwadrans po godzinie 6, wy na falach radia, słuchacze moi drodzy, za moment Pitbull, Chris Brown, International Love, oczywiście u nas w radiu, słuchacze oczywiście, no i kartka z kalendarza, bo tego wam nie powiedziałem i bym powiedział oczywiście, ale bez sensu mówić trzeci raz takie słowo, prawda, w jednym wejściu, więc oszczędzamy na później. Mam nadzieję, że z uśmiechem budzicie się z nami, za moment kilka ciekawostek właśnie związanych z 11 dniem sierpnia, bo już drugi miesiąc wakacji leci.

0: No to czas na nieco wieści, co się w dzisiejszej dacie mieści, moi drodzy. 20 minut po godzinie 6 w Radiu Sochacza w kalendarium. 480 rok przed naszą erą. Druga wojna grecko-perska i Persowie pokonali Spartan w bitwie pod Termopilami i flotę grecką w bitwie morskiej u przylądka Artemision. W 1264 roku papież Urban IV ustanowił święto Bożego Ciała, a w 1733 z Warszawy na Wawel wyruszył transport z ekshumowanymi zwłokami Jana III Sobieskiego, jego małżonki Marii Kazimiery i Augusta II Mocnego. W 1869 we Lwowie położono kamień węgielny pod kopiec Unii Lubelskiej, a w 1898 oddano do użytku ratusz miejski w Tarnowskich Górach. W 1932 utworzono Białowieski Park Narodowy. W 1934 za to na wyspie Alcatraz pod San Francisco otwarto więzienie federalne. W 2000 roku wystartował kanał telewizyjny Polsat Sport.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
1: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Piękny numer, bardzo fajny kawałek, Nathan Dave, Cheyenne, Over You, dokładnie, Culture Beat za moment, Mr. Vain. Będzie też i mrozu na ciepłe dni w Radiu Sochacza w takie rozwiązanie muzyczne. 29 minut już minęło od 6. Za moment odpowiedź na bardzo ważne pytanie, co zrobić, gdy truchło zwierzęcia leży na drodze albo przy drodze i pojawia się pytanie, jak rozwiązać taką sytuację, jak je usunąć i gdzie zadzwonić. Odpowiedź na to pytanie za moment. Będzie też słówko na temat sposobów przemieszczania się, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym ze sposobów właśnie podróżowania. Takim popularnym, który wzbudza kontrowersje. Szczegóły przed 7.
1: Radio Sochaczew.

24 minuty dzielą nas od godziny 7, moi drodzy. Mam nadzieję, że wasze samopoczucie jest bardzo dobre. Mam nadzieję, że wtorek jest lepszy niż poniedziałek i mam nadzieję, że dzisiejszy dzień, warunki, temperatura i to, że właściwie słońce bardzo nie przyspieszy, nie przyświeci, 23-22 stopnie mniej więcej dzisiaj będą, że ten dzień też pozwoli wam troszeczkę odetchnąć od tych upałów. Chociaż myślę, że biorąc pod uwagę dyskusję i ankietę i temat, który wam dzisiaj zaproponuję, to troszeczkę emocji nam to dostarczy i trochę goręcej nam się zrobi, zwłaszcza, że z jednej strony mówi się, że cały czas statystyki wypadków z ich udziałem rosną, z drugiej strony obrońcy dostępu do wszelkich środków komunikacji i transportu mówią, że przecież no, to jest wolność, nie można zakazać poruszania się tym, na co człowiek ma ochotę. W takim razie regulować czy zakazywać? Co wprowadzić, by po prostu na ulicach było bezpieczniej? O tym nie tylko w Radiu Sochaczew dziś, ale przed godziną 7 zdradzę dokładnie, o czym takim mówię i co takiego mam na myśli. Statystyki też sprawią, że złapiecie się za

0: za głowę.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Kastorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: A, Wiz, moi drodzy, zwał jak zwał, Mateusz Ziółko, oczywiście vis-a-vis w Radiu Sochaczew. Kwadrans mamy do godziny 7:00, za moment porozmawiamy sobie też o muzyce, ale są kwestie, na które warto odpowiedzieć, są kwestie, które wzbudzają emocje. No i moi drodzy, są takie pytania, które także zadajecie nam, dzwonicie do Radia Sochaczew, oto jedno z takich pytań.
1: Dzień dobry, ja chciałam zapytać, to państwa się zgłasza, jak leży sarna na drodze, czy gdzie to się dzwoni?
0: No, w Radiu Sochaczew raczej nie odbieramy martwych zwierzaków, ale gdyby sarna była żywa i leżała sobie przy drodze i chcecie zrobić zdjęcie, to możecie jak najbardziej nam takie zdjęcie wysłać. Wtedy my postaramy się coś fajnego z tym faktem zrobić, napisać albo po prostu udostępnić wam. Natomiast jeżeli zwierzę jest dead, czyli martwe i leży przy drodze takie truchło, no to wtedy sprawa wygląda inaczej. Zawsze kierujemy to do gminy, do urzędu gminy bądź urzędu miasta. Każdy taki organ ma przypisaną jednostkę, która się takimi sprawami zajmuje i na przykład na stronie miasta Sochaczew, na samej górze macie pasek takich kategorii jak miasto, mieszkaniec, do tego turysta, przedsiębiorca, numer kryzysowy. No i tutaj klikacie w tę ostatnią rubrykę numer kryzysowy z taką ikonką, co wygląda jak mucha. Znaczy to jest ręka z telefonem i takimi falami, ale dla mnie to wygląda jak mucha, więc klikacie tutaj w numer kryzysowy i macie kategorię zwierzęta. Klikacie w zwierzęta i macie podkategorie bezpańskie zwierzęta, znalezione martwe zwierzęta, znalezione ranne zwierzęta, zwierzęta właścicielskie, dzikie zwierzęta na terenie miasta i odpowiednia kategoria przypisana jest do odpowiedniego numeru telefonu. Każdy urząd miasta, urząd gminy na pewno pomoże wam, więc w zależności od terenu tam zgłaszacie kwestię martwego zwierzęcia przy drodze. Także warto wiedzieć.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Ciebie.
1: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
7: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
1: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
9: Jest 7 w Radiu Sochaczew. Zapraszam na wiadomości.
10: Wystartowała 18. edycja konkursu Innowator Mazowsza. Marszałek Adam Struzik zachęca do udziału. Darmowe usługi dentystyczne dla uczniów sochaczewskich szkół, także w wakacje. Warto zadbać o uśmiech jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. W tym serwisie także o tym, jak zadbać o właściwe nawodnienie organizmu. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą już zgłaszać swoje innowacyjne projekty do 18. edycji konkursu Innowator Mazowsza. Nabór wniosków trwa do 7 września, a łączna pula nagród wynosi 118 tysięcy złotych.
11: Bardzo serdecznie zapraszam młodych innowacyjnych naukowców, ale też młode innowacyjne firmy do składania swoich aplikacji do naszego konkursu Innowator Mazowsza. Ten konkurs jest skierowany dla tych z Was, którzy w swojej pracy doktorskiej rzeczywiście mogą się pochwalić jakimiś nowymi pomysłami, nowymi odkryciami czy nowymi technologiami. Również młode innowacyjne firmy, które działają w ostatnim czasie aktywnie i zdobywają już swoją pozycję na rynku, jesteśmy tym zainteresowani, abyście składali swoje aplikacje.
10: Mówił marszałek Adam Struzik. Mazowsze od lat utrzymuje pozycję lidera innowacyjności w Polsce. Konkurs Innowator Mazowsza ma na celu wspieranie potencjału oraz promowanie projektów i rozwiązań, które mają realne szanse na komercjalizację i wdrożenie na rynku.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Warto zadbać o uśmiech jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Urząd Miasta w Sochaczewie przypomina, że uczniowie szkół mogą w wakacje skorzystać z bezpłatnych usług gabinetu stomatologicznego.
12: Jest on dostępny dla naszych uczniów. Działa on w szkole podstawowej numer 6, ale działa dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, które są pod Urzędem Miasta. I tutaj jest taka akcja pod hasłem Próchnica nie jedzie na wakacje. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z całkowicie bezpłatnej opieki stomatologicznej, obejmującej zarówno przeglądy i profilaktykę, jak i leczenie, więc warto skorzystać przez najbliższe dni i zapisać się.
10: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz. I zmieniamy temat. W trakcie upałów prawidłowe nawodnienie organizmu jest kluczowe dla utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia. Zbyt małe spożycie płynów prowadzi do odwodnienia, którego skutkiem są zaburzenia w pracy całego organizmu. Co więc pić i jak? O tym Michał Górka, hematolog i internista.
13: Dorosły człowiek o przeciętnej masie ciała powinien spożywać około 2,5 do 3,5 litra płynów na dobę, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i wysiłku fizycznego. Eksperci zalecają, aby płyny spożywać często i małymi porcjami, dlatego zawsze warto mieć przy sobie butelkę wody lub innego napoju.
10: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
0: To była naprawdę trudna noc na Mazowszu. Nad regionem przeszła tak zwana superkomórka burzowa. Potężnie wiało i padało. Efekt: tysiące mieszkańców bez prądu, zerwane dachy, powalone drzewa, zablokowane drogi. Największe zniszczenia burza poczyniła w okolicach Płocka, Ciechanowa, Mławy, Sierpca i Siedlec. Wiało ponad 110 km na godzinę, a do tego miejscami spadł grad. Całą noc mieliśmy ręce pełne roboty, mówi młodszy aspirant Maciej Kwiatkowski z Ciechanowskiej Straży Pożarnej.
5: Nie ma strat w ludziach, czyli nie ma osób poszkodowanych. Mienie w sporym obszarze jest uszkodzone. Są to budynki mieszkalne, między innymi budynki gospodarcze.
0: Usuwanie i liczenie strat na Mazowszu zapewne potrwa cały dzień. Dobra wiadomość jest taka, że w całym kraju nie ma aktualnie żadnych alertów pogodowych. No i w wielu regionach będzie dziś chłodniej, choć przyjemnie ciepło. Do Włoch z kolei po krótkiej przerwie nadeszła kolejna fala ekstremalnych upałów, które mają według prognoz potrwać około tygodnia. Temperatura ma sięgać w wielu rejonach 40 stopni. Najgoręcej ma być dziś. Czerwony alert wprowadzono m.in. w Bolonii, Florencji, Rzymie, Neapolu i Palermo.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz takie zaćmienie w Hiszpanii można było oglądać w 1912 roku. Władze Hiszpanii apelują jednak do wszystkich o ostrożność ze względu na wysokie i ekstremalne ryzyko pożarów panujące w kraju.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 16 stopni mamy na termometrach w Sochaczewie. Wiatr do 20 km na godzinę. Dzisiaj maksymalnie 22. Kreski, ale chmury na niebie z nami zostaną. Jeśli chodzi o noc, temperatura od 11 do 14 stopni, więc spać się powinno całkiem nieźle, ale słońce przed nami. W najbliższych dniach tych dni słonecznych będzie sporo. Już jutro dokładnie na termometrach okolice 24 stopni, podobnie będzie w czwartek. W piątek 27 stopni, a do 31 nawet w weekend. Ciepły także początek tygodnia, no i dużo słońca w dalszej części tego tygodnia. Pięknego słońca zresztą.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 5 minut minęło od godziny 7, moi drodzy. Wtorek mamy, a wtorek to taki poniedziałek, tylko że z nieco lepszym PR-em. To wciąż drugi dzień tygodnia, ale najgorszy szok po weekendzie mamy już za sobą. To jak wleść pod prysznic o poranku, gdy leci jeszcze zimna woda i czekamy na tę cieplejszą. No i ta cieplejsza już jest i to jest właśnie wtorek. Także wszystkie ręce na pokład, z uśmiechem witajcie ten dzień. Róbcie kawusie, róbcie radyjko głośniej, ruszajcie w podróże, ruszajcie na wakacje i chwytajcie życie, moi drodzy. Och, takie przesłanie na poniedziałek. Texas Summer Song, Kaja Bregowicz, prawy do lewego. Dowód najlepszej muzyki w Radiu Sochaczew właśnie, a potem letni hit w hicie dnia. Wszystko dla Was.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

22 minuty już minęło od 7. Wy na falach radia Sochacze podbijacie dzień. Ale Farben Lemon Tree za moment kolejne fantastyczne numery. Kombi, kochać cię za późno, czy Shouse Love Tonight. Za moment także o dzisiejszej ankiecie i o motoryzacji, o pojazdach elektrycznych, hulajnogach, motocyklach elektrycznych, motorach elektrycznych właściwie, albo motorowerach, ponieważ to jest różnie kwalifikowane. Natomiast jedno jest pewne dzisiaj o tych pojazdach, które nie wymagają uprawnień, a pozwalają bez znajomości przepisów wsiadać na nie i mknąć po drogach, nie tylko sochaczewskich, ale i w całej Polsce. Jak to jest? Czy tego typu pojazdy powinny być dopuszczone do ruchu? A może pojazdy tak, ale ludzie powinni przejść kwalifikacje. O tym dzisiaj szczegóły za moment, nigdzie nie odchodźcie.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuo & PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: spędziła czas na łonie natury i od razu pyk, plakacik, siódmy gminny spływ kajakowy, takie rzeczy w gminie Rybno. Wójt gminy Rybno Damian Jaworski zaprasza na wydarzenie. Rada gminy Rybno oraz gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właśnie 30 sierpnia na taki gminny spływ kajakowy. Jest godzina zbiórki o 14.30 oczywiście przed urzędem gminy Rybno. Do tego meta w Kozłowie Szlacheckim. Start Kompina. Opieka ratowników podczas całej trasy spływu. Do tego losowanie nagród na zabawę dla młodszych i starszych. Po zakończeniu oczywiście spływu poczęstunek. Mnóstwo atrakcji, fajna integracja, no i oczywiście wspólna zabawa. A liczba miejsc jest ograniczona, więc warto się spieszyć. Takie rzeczy właśnie na stronach gminy Rybno między innymi. I to jest super inicjatywa. Warto brać udział.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: Mam nadzieję, że nie trzeba być wyłącznie mieszkańcem gminy Rybno, by wziąć udział w spływie. Na to pytanie odpowiedzi nie znam, ale wierzę w ich gościnność, że nie, że każdy może wziąć udział.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No a na drogach, jak to na drogach, moi drodzy. Aleją 600-lecia Trojanowską, Warszawską, praktycznie od wysokości olimpijskiej stadionu i do Płockiej, do Łowickiej, no pojedziecie zdecydowanie wolniej. Może korków wielkich nie ma, ale po prostu wolniejszy przejazd was czeka przez centrum miasta. Na Piłsudskiego na 15 sierpnia, na Traugutta i Staszica też samochodów trochę więcej, choć w tym wypadku obwodnica jest przejezdna wyłącznie w okolicy ronda braci Garczyńskich, czyli tutaj, gdzie Żyrardowska wypada w 50, tutaj trochę postoicie od strony Janówka Duranowskiego i 15 sierpnia. Wylotówki przejezdne, 50 dojeżdżacie do na dwójki, 92 do stolicy i to jest bardzo oblegany przez kierowców kierunek. Spora aut na 92, spora aut na 580, wolniej pojedziecie przez Ożarów Mazowiecki, Bożencin Duży, Błonie, Leszno i Stare Babice. W pozostałych miejscach drogi są przejezdne w drugim kierunku, czyli na zachód i na południe, właśnie w kierunku Łowicza, w kierunku chociażby Łodzi, czy nieco wyżej w kierunku północno-zachodnim do Gostynina, Gombina. Tutaj też te drogi są przejezdne, dojedziecie wszędzie bez żadnego kłopotu. Jeżeli ruszacie na sierpniowe wyjazdy wakacyjne, to także nic na drogach nie powinno was zaskoczyć. Ludzie dojechali albo dojeżdżają do pracy, więc w ciągu godziny na pewno na drogach zrobi się troszeczkę luźniej.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
5: Reklama.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

A na Facebooku i Instagramie Radia Sochaczew sonda i pytanie w relacji, czyli na samej górze możecie klikać tak lub nie. Czy hulajnogi elektryczne powinny być zakazane do 18 roku życia? To jest sprzęt, który wzbudza emocje w całej Polsce. Dochodzi do wypadków i niestety ich liczba rośnie. Często nie wiemy, jak się nimi poruszać, którędy, czy ścieżką rowerową, chodnikiem, a może drogą. Czemu mkniemy nimi po chodnikach z prędkością zawrotną, a przecież elektryków nie słychać. I czasami człowiek może się przestraszyć. Czy my potrafimy tego używać? No i ostatni z paradoksów. Gdybyśmy spadli z nieba i nie mieli pojęcia o tym, jakie są zasady ruchu drogowego, jak się poruszać po drogach, nie znamy przepisów, to jednak możemy wziąć rower, możemy wziąć hulajnogę elektryczną i jeździć do woli, bo nikt tego nie weryfikuje. Czy tak powinno być? 46 863 22 22. Dzwońcie, głosujcie, piszcie w komentarzach, dajcie koniecznie znać. Czy hulajnogi elektryczne powinny być zakazane do 18 roku życia? A może powinny być dla każdego, ale pod warunkiem karty motorowerowej i na przykład obowiązkowej składki OC. Co wy na to?

0: Dzień dobry lato. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek homogenizowany wanilia 180 gramów OSM Łowicz 2,89 za sztukę, baton Monte snack mleczny 29 gramów, cot złoty 49 za sztukę, ser żółty Rycki Edam Ryki 29,99 za kilogram, jogurt Primo naturalny cot 400 gramów 3,09 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
5: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Dzień dobry lato.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
14: Tu Radio Sochaczew i wiadomości punktualnie o 8.
15: Rządowe dofinansowanie do budowy nowego mostu na Bzurze w Sochaczewie już w budżecie powiatu, to na początek. Tamara Arciuch przyjedzie do Błonia na Narodowe Czytanie. W tym serwisie także o nowej wystawie czasowej w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Monika Figut, zapraszam. Samorząd powiatu zabezpieczył pieniądze potrzebne do budowy nowego mostu na rzece Bzurze. Oznacza to, że prace w zasadzie mogą ruszać. Stało się to możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania z rezerwy ministra infrastruktury w kwocie blisko 24 milionów złotych. Wcześniej na ten cel powiat zabezpieczył 10 milionów ze środków własnych oraz po 3 miliony od miasta i gminy Sochaczew. Razem daje to prawie 40 milionów złotych, które wystarczyć mają do budowy samego obiektu mostowego.
16: Wystosowałam pismo z podziękowaniem dla pana ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka i dla pana posła Adama Orlińskiego za wsparcie, za to, że otrzymaliśmy te pieniądze. Do pana ministra wysłałam oczywiście na jego ręce, ale też w podziękowaniu dla pracowników, bo wiemy, jak to wszystko wymagało dużo wysiłku. No i cieszymy się, że otrzymaliśmy to dofinansowanie.
15: Mówiła starosta Jolanta Gonta podczas sesji, na której wprowadzono dotacje do budżetu powiatu. Jak dodała, w tej chwili powiat czyni starania o przyspieszenie procedur.
16: Jesteśmy teraz na etapie przygotowania przetargu, ale również wysłaliśmy pismo do pana wojewody i ja też kontaktowałam się osobiście z panem wojewodą z prośbą o przyspieszenie rozpatrywania odwołań od ZRID-u. Oczywiście postanowiliśmy już wprowadzać procedurę, przygotowywać przetarg, aczkolwiek zdajemy sobie z tego sprawę, że gdyby z tych odwołań wynikało, że jednak musimy jakieś wprowadzić zmiany czy w dokumentacji projektowej, mogłoby nam to troszeczkę opóźnić sprawę. Właśnie dlatego poprosiliśmy pana wojewodę, żeby te odwołania były jak najszybciej rozpatrzone.
15: Trzeba tu podkreślić, że obecnie zabezpieczona kwota pozwoli na budowę samego mostu, natomiast na budowę dróg dojazdowych i ronda w ciągu drogi wojewódzkiej powiat stara się pozyskać kolejne dotacje.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: Jak co roku miasto i gmina Błonie włącza się w akcję Narodowego Czytania, zapraszając do udziału gwiazdy. Narodowe Czytanie odbędzie się w sobotę 5 września. Tego dnia do Błonia przyjedzie aktorka Tamara Arciuch. Jubileuszową 15. edycję ogólnopolskiej akcji poświęcono dziadom Adama Mickiewicza. Widowisko teatralne będzie miało miejsce w Błońskim Centrum Kultury. I jeszcze jedno zaproszenie. Najbliższy piątek o 16.30 w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej zostanie otwarta wystawa Bogdana Dziworskiego. Uważany za arcymistrza fotografii ulicznej, artysta stworzył za pomocą swoich czarno-białych zdjęć czuły i subiektywny obraz społeczeństwa polskiego w drugiej połowie XX wieku. Będzie można oglądać je w naszym muzeum niemal do końca września.
17: Po wielu tygodniach podwyżek kierowcy w końcu mogą liczyć na obniżki cen paliw na stacjach. Niestety tylko na chwilę. Bartosz Kądziołka.
18: W tym tygodniu ceny mają spaść ze względu na zapowiedzi w związku z konfliktem amerykańsko-irańskim możliwego otwarcia cieśniny Ormus, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Rafał Zywert.
19: W przypadku oleju napędowego mogą sięgnąć do 10 groszy na litrze, w przypadku benzyn około 20-30 groszy na litrze.
18: Ale w związku z tym, że rozmowy w sprawie konfliktu się przedłużają, to ceny ropy na giełdzie poszły w górę i na przełomie tego i przyszłego tygodnia to odbije się na cenach na pylonach. Jednocześnie na połowę miesiąca rząd zapowiada powrót rządowych obniżek na stacjach. Wtedy ceny mogłyby spaść o mniej więcej złotówkę, ale nadal nie ma konkretnych decyzji w tej sprawie.
17: Aktualnie za benzynę 95 płacimy średnio 7,51, a za olej 8 zł 16 groszy. Za litr, oczywiście.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Nowe przypadki gruźlicy w Warszawie. Zachorowała pracownica przedszkola i jedno dziecko. W sprawie trwa dochodzenie epidemiologiczne. Wszystkie osoby, które miały kontakt z chorą i wymagają dalszej diagnostyki, zostały objęte badaniami. Co najmniej 132 osoby zginęły, a około 700 zostało rannych. To aktualne tragiczne dane po trzęsieniu ziemi, które wczoraj nawiedziło zachodnią Kolumbię. Wstrząsy między innymi przerwały transmitowaną na żywo mszę w katedrze w Manizales. W zabytkowej świątyni są poważne zniszczenia. Przewróciła się jedna z bocznych wież.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: 17 stopni w Sochaczewie. Mamy, moi drodzy, wiatry do 20 km na godzinę. Dzisiaj 22 kreski, ale z chmurami. Słońce może gdzieś tam po południu się pojawi. 14 stopni koło północy, więc noc z tych chłodniejszych. Biorąc pod uwagę te gorące ostatnie, to może być zasadnicza różnica, która wpłynie na komfort snu. I to są dobre informacje. 24 stopnie jutro i pojutrze i więcej słońca. W piątek 27 kresek na plusie, a weekend na 30, moi drodzy. Ciepły także początek przyszłego tygodnia.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry, lato!
22: 94,9 FM.
14: Tora numer 1 w Radiu Sochacze. W 7 minut po godzinie 8 napisała do mnie żona wiadomość taką, iż radosny poranek miała, gdyż mały Bobik przywitał ją pełną pieluchą. A ja w pracy, kawusia, muzyka gra, a ona w domowych obowiązkach. Cóż, są plusy i minusy. Dzisiaj, dzisiejszy poranek zdecydowanie na plus.

14 minut minęło od godziny 8, wy słuchacie Radia Sochaczew, moi drodzy, a dzisiaj na warsztat bierzemy hulajnogi elektryczne i temat jest prosty, właściwie pytanie. Czy hulajnogi elektryczne do 18 roku życia powinny być zakazane? Robert napisał tak, hulajnogi od 18 roku życia powinny być dopuszczone i do tego blokada prędkości do 10 km na godzinę. Wszystko co szybsze powinno być traktowane jako motorower bądź motocykl i podlegać obowiązkowej rejestracji z wykupem polisy OC. No i do tego pamiętajcie o karcie motorowerowej. To by było świetne i wtedy faktycznie mogą jeździć szybciej i poruszamy się nimi po drogach. Z drugiej strony pamiętajmy, że hulajnogą elektryczną i zwykłą możemy poruszać się bez wiedzy i bez znajomości przepisów ruchu drogowego. Czyli po prostu bierzemy i ruszamy przed siebie. Czy to bezpiecznie? No raczej nie. Za modyfikacje zwiększające prędkość, wysokie kary finansowe, dodaje Robert. Za niebezpieczną jazdę stwarzane zagrożenie w ruchu pieszym czy drogowym, potężne kary. Ja się z tym zgadzam, zwłaszcza, że wielu i rowerzystów i także użytkowników hulajnóg nie rozumie, że chodnikiem także powinniście poruszać się maksymalnie z prędkością pieszych, czyli ledwie kilku kilometrów na godzinę. I tak by było bezpiecznie. Zresztą każdy z nas pewnie miał taką sytuację, że szedł i nagle zza pleców nie wiadomo skąd wyjeżdża szybko ktoś na hulajnodze elektrycznej. Takie mamy czasy, takie mamy realia i chyba prędkość to jedno, ale ta nieznajomość przepisów i brak wiedzy na temat także bezpieczeństwa to drugie. No i w sytuacji, gdy na przykład hulajnoga albo użytkownik spowoduje jakąś kolizję bądź wypadek, to wtedy trzeba ścigać indywidualnie i tutaj robią się problemy. Do tego tematu będziemy wracać. 46 863 22 22. Jak rozwiązać sprawy hulajnog elektrycznych na naszych drogach? Czy powinny być zakazane całkowicie, a może dozwolone przy odpowiednich uprawnieniach i od jakiegoś roku życia. Jak to rozwiązać? Jeżeli macie wspaniały pomysł, dzwońcie do nas śmiało.

0: 22 minuty po godzinie 8, moi drodzy, czy likwidować hulajnogi całkowicie? Czy powinien być zakaz do 18 roku życia? O tym dzisiaj w Radiu Sochaczew. Ja bym w ogóle zlikwidowała hulajnogi miejskie, dodaje Elżbieta. I te współfinansowane, może wtedy liczba wypadków byłaby mniejsza. Jak ktoś ma swoją hulajnogę, to niech się rozbija na własnej, a nie z moich podatków. Dodaje, do tego tematu będziemy wracać. Jak wyglądają statystyki, czy faktycznie tych zdarzeń drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych jest więcej? Okazuje się, że tak, a szczegóły za moment.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

29 minut do 9. Abba przed nami i Jonathan, Bletka i Gibbs, czyli Róż. Będą informacje z dróg za moment, ale teraz podziękowania dla Joli, która wysłała nam piękną pocztówkę z Łeby. Ja sobie oglądam te zdjęcia tutaj i żaglówki, i wydmy. Piękny rynek, zabawa na plaży i zazdro, bo siedzimy w pracy, a tutaj pozdrowienia z Łeby od słuchaczki Joli. Także bardzo dziękujemy, wspaniała wizytówka, znaczy wizytówka, pocztówka i wizytówka, jednym słowem, dobrej zabawy. I tak sobie człowiek w wolnej chwili między piosenkami zerknie, uśmiechnie się i pomyśli, że też by z wielką radością ruszył nad morze. I już pal licho w tą pogodę, bo przecież zawsze pada nad morzem któregoś dnia. Ale być nad morzem, a być w pracy, to są dwie zupełnie różne rzeczy.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No, za dużo od godziny się nie zmieniło, czyli aleją 600-lecia warszawską, ewentualnie trojanowską przez most i tutaj płocką. Pojedziecie trochę wolniej w pozostałych miejscach drogi. Przejezdne, czasem jakieś tam spowolnienie, ale jak to o poranku bywa. Wylotówki przejezdne, 50 dojeżdżacie do A2, 92 między stolicą a Sochaczewem samochodów porusza się sporo. Przez Leszno też pojedziecie troszeczkę wolniej, ale poza tym na całym odcinku 580 wygląda dobrze. A2 też bez zatorów i zaporów, albo zapór po prostu. No i 50 w kierunku Kamiona i Wyszogrodu, albo 577 do Sannik. Tutaj te wszystkie odcinki są przejezdne, więc ja wam świetnych warunków na drogach życzę.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
7: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
10: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
13: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
14: Dzień dobry, lato!
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.
18: I'm a

0: Dzień.
1: 10 minut do godziny 9. Liber, Natalia Schroeder w Radiu Sochacze. Moi drodzy, 22-23 sierpnia, czyli już nie w ten, ale w kolejny weekend, będziemy oglądać na boiskach nasze sochaczewskie ekipy. Już co prawda rozpoczęły się mecze warszawskiej okręgówki. KS Teresin wygrał z Promykiem w pierwszej kolejce. KS Teresin awansował z klasy, a Promyk Spadkowicz z piątej ligi. A nasze orły, sochaczewskie orły i nie tylko, 22 i 23 rozpoczną pierwszą kolejkę właśnie warszawskiej klasy B. Bzura Chodaków zagra na wyjeździe w Lesznie z rezerwami Partyzanta. Rezerwowy zespół Promyka Nowa Sucha zagra z Orionem Cegłów. Piast Feliksów wyjedzie na mecz z rezerwami Mszczonowianki Mszczonów. W rozgrywkach także trzecia drużyna Pogoni Grodzisk Mazowiecki między innymi, więc będzie fajny poziom sportowy, to na pewno. No i trzeba sprawdzić także po godzinie 9, co słychać u piłkarzy z warszawskiej, czyli u Orkana Sochaczew. Tutaj od nowego sezonu dwie ekipy będą rywalizować na szczeblu płockiej klasy A i płockiej klasy B.
0: Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek homogenizowany wanilia 180 gramów OSM Łowicz 2,89 za sztukę, baton Monte snack mleczny 29 gramów, sot złoty 49 za sztukę, ser żółty Rycki Edam Ryki 29,99 za kilogram, jogurt Primo naturalny sot 400 gramów 3,09 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Jest 9:00.
9: Kończy się jedna z największych inwestycji w Sochaczewie. We wrześniu uroczyste otwarcie rozbudowanych stadionów sportowych. Pływalnia Orka ponownie otwarta po przerwie spowodowanej problemami technicznymi. Szczegóły już za chwilę. Zumba na Wzgórzu Zamkowym. Za nami pierwsze spotkanie w tym tygodniu. Kolejne do udziału zaproszeni są wszyscy mieszkańcy. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Sportowy Sochaczew to jedna z największych i najkosztowniejszych inwestycji w naszym mieście od lat. Pod tą nazwą kryje się modernizacja i rozbudowa dwóch stadionów w Chodakowie i przy Warszawskiej. Prace dobiegają końca. Już we wrześniu ma nastąpić ich uroczyste otwarcie. Jak zmieni się obiekt w Chodakowie, wyjaśnia poseł Maciej Małecki, swego czasu zaangażowany w pozyskanie środków z Polskiego Ładu na to zadanie.
10: W Chodakowie nowa trybuna z zadaszeniem, z szatniami, bieżnia lekkoatletyczna wokół istniejącego boiska trawiastego, bardzo ważne boisko treningowe do piłki nożnej z nawierzchnią sztuczną pod tak zwanym balonem, czyli zadaszeniem pneumatycznym. Tam też są szatnie, prysznice, łazienki i dla zawodników, i dla sędziów. W Chodakowie mamy budowę nowego budynku klubowego, zagospodarowanie tego terenu, który mam nadzieję będzie służył nie tylko sportowcom, ale wszystkim mieszkańcom Chodakowa, i cieszę się, że ta inwestycja będzie za chwilę gotowa w pełni dla mieszkańców.
9: A teraz dobra wiadomość dla amatorów kąpieli basenowych. Pływalnia Orka w Sochaczewie po blisko dwutygodniowej przerwie spowodowanej problemami technicznymi została dziś ponownie otwarta. MOSiR zaprasza codziennie od 6.30 do 22.00. Wróciły też wszystkie zajęcia proponowane przez Orkę, jak wakacyjne kursy pływania czy aqua aerobik.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Zumba na Wzgórzu Zamkowym. Za nami pierwsze spotkanie, a w najbliższy czwartek, 13 sierpnia, kolejne. Wstęp wolny dla każdego. Nie trzeba mieć doświadczenia.
11: Już od wielu lat zapraszamy na Wzgórze Zamkowe. Godzina 19:00, Wzgórze Zamkowe. Instruktorzy zumby. Wspaniała Ewa Osińska i kolega Dawid, którzy poprowadzą niepowtarzalne zajęcia z zumby. Będziemy się świetnie bawili przy doskonałej latynoamerykańskiej muzyce.
9: Mówiła naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Agata Kalińska. Ostatnie zumbowe spotkanie odbędzie się 20 sierpnia.
12: Premier Donald Tusk zwołał wieczorem naradę liderów koalicji.
0: Temat spotkania nie został ujawniony, ale odbyło się ono w momencie, gdy coraz częściej z obozu władzy płyną informacje o możliwych zmianach w rządzie. Maciej Kluczka.
12: Jesienią może dojść do rekonstrukcji Rady Ministrów, a według nieoficjalnych doniesień Szymon Hołownia miałby wejść do rządu. Mógłby objąć stanowisko ministra kultury, które jest już w rękach Polski 2050. Paweł Ślis z Polski 2050 komentował to tak.
13: Nic o nas bez nas. Na razie w rządzie ministrem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
12: Hołownia miałby też zostać szefem klubu swojej partii, bo za dużo w nim wzajemnych animozji. Takiego scenariusza nie wyklucza Violetta Tomczak z Polski 2050.
14: Wszystko jest możliwe.
12: Na wczorajszej naradzie liderów koalicji oprócz premiera był Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. Nie została zaproszona szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Do końca roku ma się zakończyć tasiemiec pod tytułem Wybór nowego Bonda. Tak wynika przynajmniej z zapowiedzi producentki Amy Pascal. Na liście zostało już ponoć tylko 5-7 nazwisk aktorów, którzy mogą zastąpić Daniela Craiga. Producentka nie podała konkretnej daty, ale zasugerowała, że fani nie będą musieli długo czekać. Zdaniem Pascal dobrym momentem na ujawnienie nazwiska będzie koniec roku.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Cały czas okolice 18 stopni w Sochaczewie. Mamy wiatr. W porywach nie przekracza 20 km na godzinę. Zachmurzenie niewielkie, ale jest, no i ono będzie z nami dzisiaj przez cały dzień, przez to słońca jakby trochę mniej. 22 stopnie to wynik maksymalny, ale ta odczuwalna temperatura będzie niższa w nocy. 11 stopni o poranku, 13-14 w nocy. Jeśli chodzi o kolejne dni od 24 do 27 stopni do piątku, a potem nawet w okolicach 31 stopni w weekend. Ma być słonecznie, ma być pięknie, już praktycznie od jutra dużo więcej słońca.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 94,9 FM. Dzień dobry, lato!
8: Moi drodzy, Bad Boys Blue na początek, 6 minut po godzinie 9. Dziś w kalendarzu Dzień Konserwatora Zabytków, 11 sierpnia właśnie mamy. I powiem wam, że z wieloma historykami, konserwatorami zabytków w życiu miałem przyjemność rozmawiać i zapamiętałem jedną złotą myśl. Pamiętajcie, w muzeach i na wystawach nie kichamy na eksponaty, nie macamy ich i ogólnie dbamy o to, by inni też po nas mogli jednak coś zobaczyć. I będzie dobrze. Pozdrowienia dla wszystkich konserwatorów zabytków w takim razie.

18 minut minęło od godziny 9. Maloko, Sing It Back, Blanka, już teraz Karami, ja w Radiu Sochaczew. Za moment rozmowa z gośćmi dnia, a przed godziną jeszcze 10:00 opowiem wam o pięknym jubileuszu KPN-u, Kampinoskiego Parku Narodowego, ponieważ jest tam co świętować, a wszystko rozchodzi się o łosia. Szczegóły za chwilę. To znaczy szczegóły potem, bo za chwilę to rozmowa z gośćmi dnia. O.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Słuchacze.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
15: 24, 39.
17: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Dzień dobry, lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
20: A naszymi gośćmi są dzisiaj urzędnicy z Urzędu Gminy Iłów. Magdalena Felczak, podinspektor do spraw rolnictwa i środowiska. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam Państwa.
20: I Artur Felczak, podinspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Dzień dobry.
16: Dzień dobry Państwu.
20: Najpierw dotkniemy tematu rolnictwa i środowiska. Chodzi mi o szkody, oczywiście wyrządzane przez pogodę w zasadzie każdego roku. Zakończyło się szacowanie szkód spowodowanych przymrozkami, a właściwie mrozami wiosennymi, bo z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia. Na jakim etapie są procedury?
14: Zgadza się. My jako gmina typowo sadowniczo-rolnicza spodziewaliśmy się, że tych wniosków będzie dużo. No, w tym roku wpłynęło do nas 289 wniosków, na które sporządziliśmy, na wszystkie sporządziliśmy protokoły oczywiście i były one systematycznie przekazywane do wojewody. Z racji tego, że czekają na weryfikację i akceptację wojewody mazowieckiego, my już część takich protokołów nawet pozyskaliśmy z powrotem i jesteśmy w trakcie wydawania ich naszym rolnikom celem dalszego procedowania. No, dla nas rola się kończy tak naprawdę, drodzy Państwo, na sporządzeniu i dostarczeniu tego protokołu wnioskodawcy i dalsze procedowanie już należy do naszych poszkodowanych rolników.
20: Mm-hmm. A co z suszą?
14: Susza w tym roku również nie ominęła naszych rolników. My mamy w tej chwili już uruchomioną aplikację suszową. Jest to aplikacja rządowa, udostępniona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wnioski w tej aplikacji można złożyć do 15 października 2026 roku. Warunkiem koniecznym jest oczywiście wcześniejsze złożenie wniosku o płatności bezpośrednie za 2026 rok. I tutaj chciałabym, że tak powiem, może przekazać naszym mieszkańcom, bo jeżeli jest sytuacja taka, że ktoś nie ma możliwości złożenia takiego wniosku, a chciałby skorzystać, ma straty suszowe, chciałby skorzystać z pomocy, my jako urząd możemy udostępnić takie miejsce, i gdzie taki wniosek będzie można złożyć, będzie dostęp do internetu, do komputera, gdzie rolnik będzie mógł przyjść, posiadając swoje oczywiście dane indywidualne do logowania, profil zaufany i będziemy mogli mu wtedy, że tak powiem, pomóc taki wniosek złożyć, udostępnić mu taką, dać mu taką możliwość.
20: To zachęcamy wszystkich, którzy są w takiej sytuacji, do skorzystania z tej pomocy. Warto też wspomnieć, że upał także swoje zrobił na terenie waszej gminy.
14: Niestety zjawisko upału również nas nie ominęło. Pod koniec czerwca mieliśmy do czynienia z wysokimi temperaturami, które zniszczyły w znacznym stopniu również niektóre uprawy. Głównie na naszym terenie ucierpiała porzeczka. Mieliśmy również możliwość składania takich wniosków. To się nazywało zgłaszanie szkód spowodowanych działaniem wysokich temperatur. I również my przyjęliśmy takie wniosków 15. Zostały one już przekazane do wojewody celem podjęcia następnych działań. Także to cały czas, jeżeli chodzi o straty, cały czas w temacie działamy. Mamy też świadomość tego, że to jest branża rolnicza i że to nie jest koniec. Obserwujemy, co się dzieje u naszych sąsiadów. Z niecierpliwością, czy z wielką obawą spoglądamy, że tak powiem, w niebo i zastanawiamy się, czy nie nawiedzi nas po tych upałach jakiś grad. No, szczęśliwie do chwili obecnej mamy tutaj spokój, ale to nie jest jeszcze wykluczone, bo sierpień niesie za sobą jeszcze kolejną falę upałów.
20: No niestabilną mamy pogodę w Polsce i to przecież nie od niedawna. Tak to już jest. Szczęśliwie dzisiejsza burza nocna nas oszczędziła, ale już okolice Ciechanowa nie. Przechodzimy do inwestycji, czyli do pana podinspektora Artura Felczaka. Chcemy o kilku powiedzieć. Zacznijmy może od lamp ulicznych, bo tu inwestujecie cały czas, pozyskując środki zewnętrzne. Może na początek proszę powiedzieć o tym, co w tym zakresie i za jakie pieniądze udało się zrealizować.
16: Tak, cały czas tutaj montujemy nowe oprawy fotowoltaiczne. Zrealizowaliśmy inwestycję związaną z zakupem oraz montażem fotowoltaicznych lamp ulicznych na terenie gminy Iłów w 2026 roku, gdzie w ramach tego zadania zamontowaliśmy tutaj 8 sztuk solarnych lamp LED oświetlenia ulicznego o mocy 50 W wraz ze słupem i fundamentem. W dwóch sołectwach po 4 oprawy, to są sołectwa Pieczyska Łowickie oraz sołectwo Łaziska Rzepka, Leśniaki i Rzepki. Tutaj w Leśniakach dwie oprawy i w Rzepkach dwie oprawy nowe zostały zamontowane. Całkowita wartość zadania to jest kwota 55 520 zł. Przy wsparciu finansowym 50% z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Sołec 2026. Warto podkreślić, że teraz na naszym terenie obecnie mamy już 200 opraw oświetlenia zasilane własną energią. To jest bardzo ważna alternatywa dla nas, dla tych miejscowości, gdzie nie ma montażu, możliwości montażu opraw zasilanych energią elektryczną.
20: I to cały czas tych lamp przybywa, bo obecnie jesteście w trakcie realizacji podobnej inwestycji, ale z innego programu Mazowsza.
16: Tak, w tym roku przybędzie nam jeszcze 28 opraw. Obecnie to będziemy mieć praktycznie 230 opraw na naszym terenie. Obecnie jesteśmy w trakcie postępowania w formie zapytania ofertowego związane z wyłonieniem wykonawcy. Na zadanie pod nazwą to jest podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Iłów w 2026 roku. Dodam, że oferty można składać w siedzibie Urzędu Gminy w formie papierowej do dnia 24 sierpnia. Ta inwestycja realizowana będzie dzięki wsparciu finansowemu ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Klimatu 2026. Wspomnę, że tutaj otrzymaliśmy wsparcie finansowe, to jest dotacja w kwocie 97 160 zł, tak? Tak jak już na początku wspomniałem, w ramach prac przewidzieliśmy zakup i montaż lamp ulicznych, również o mocy 50 W, 28 sztuk. No i w tym roku do montażu lamp wyłoniliśmy takie miejscowości jak Brzozów Nowy, Olunin, Rokocina. Rokocina to jest tam, gdzie powstała nowa droga. Chcemy doświetlić to miejsce, żeby tutaj mieszkańcy byli też usatysfakcjonowani już w pełni. Lasotka, Emilianów, Brzozowiec, Giżyce, Giżyczki, Miękiny Uderz, Sadowo, Bieczyska i Łoskie, Iłów na ulicy Leśnej i Władysławów. Mogę dodać tylko, że radni z naszej gminy, sołtysi i mieszkańcy zgłosili nam także inne miejscowości, ale no z racji tego, że mamy ograniczone środki, staramy się zachować kolejność zgłoszeń potrzeb mieszkańców i sukcesywnie montujemy oprawy w tych miejscach, gdzie...

0: na modernizacji placu zabaw przy szkole podstawowej w sołectwie Iłów. To będzie plac zabaw znajdujący się przy przedszkolu. Obecnie jesteśmy po otwarciu ofert, no i aktualnie trwa ocena ofert. W ramach prac tutaj będzie demontaż starych urządzeń, montaż nowych, między innymi piaskownica, zygzak edukacyjny, huśtawka ważka, zestaw zabawkowy, huśtawka z bocianim gniazdem, zjeżdżalnia, ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem, a ponadto także pod urządzeniami będzie wykonana bezspojnowa nawierzchnia bezpieczna, tak? Tutaj dla najmniejszych dzieciaczków. Zadanie jest dofinansowane z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 45 tysięcy. Mogę powiedzieć, że tutaj kwoty z postępowania, gdzie trwa ta ocena, są w przedziale 180 tysięcy, tak? To jest nasze drugie postępowanie, gdzie w pierwszym postępowaniu kwoty oscylowały w przedziale 250 tysięcy, gdzie musieliśmy to postępowanie unieważnić, także no to drugie się opłacało, no bo jest kwota niższa, ale
1: wyższa
0: też,
1: znacznie niż przewidywana, tak? Czy ile wy macie w budżecie?
0: No tak, jest no wyższa, tak? Tutaj o kwotach na razie
1: nie będziemy
0: mówić.
1: Dobrze, musimy już kończyć, także bardzo króciutko już na zakończenie. Poproszę o słów parę na temat inwestycji drogowej w Brzozówku.
0: Tak, tutaj bardzo ważna dla nas inwestycja. Przygotowujemy się do inwestycji drogowej dla mieszkańców Brzozówka. To jest ważna inwestycja, to jest dawny Tarkaszew, gdzie mamy już pełną dokumentację projektową dla zadania związaną z budową drogi gminnej w miejscowości Brzozówek o długości 934 metry, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości zmiennej od 3,5 do 5 metrów. 5 metrów to będzie na Mijance wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 75 cm wykonane z destruktu. Tu wspomnę, że na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 100 tysięcy złotych. Teraz kolejnym etapem będzie wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Zakończenie robót przewidujemy do 30 października.
1: I tu stawiamy kropkę, musimy kończyć. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę, tylko naszymi gośćmi byli Magdalena Felczak, podinspektor do spraw rolnictwa i środowiska w Urzędzie Gminy Iłów. Dziękuję.
2: Dziękuję ślicznie.
1: I Artur Felczak, podinspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
0: Dziękuję bardzo.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dzień dobry lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: gdzie.
1: Jasiek Piwowarczyk w Radiu Sochacze w Halo Houston. 9 minut do godziny 10. Obiecałem wam łosiowego newsa, łosiową ciekawostkę. No to teraz trzeba stanąć na wysokości zadania, bo dzisiaj bardzo fajna kartka w kalendarzu i świętowanie w KPN-ie. Campinos dziś obchodzi niezły jubileusz, czyli KPN, Campinoski Park Narodowy oczywiście. 75 lat pięknej historii powrotu łosia właśnie do puszczy. 11 sierpnia w 1951 roku do specjalnie nieprzygotowanej zagrody zlokalizowanej na leśnych terenach między Sierakowem a Pociechą trafiło 5 łosi. Wyobraźcie sobie, 5 łosi sprowadzonych z Białorusi. Wśród nich były 2 byki, Campinos i Kamil, oraz 3 klępy, Kama, Kalia i Kalina. Tak narodziła się nowa karta w historii mazowieckiej przyrody. Pamiętajmy jednak, bo często w naszym regionie o tym zapominamy, że łoś to jest byk, to jest potężne i często sprawiające wrażenie flegmatycznego stworzenia, ale jednak olbrzym, to wciąż całkowicie dzikie i nieprzewidywalne zwierzę i jak tupnie, jak huchnie, to potem będziecie musieli galoty prać, powiem w ten sposób. Także proszę na siebie uważać i do żadnych łosi nie podchodzimy. To nie zmienia faktu, że możemy ośmielić się pogratulować KPN-owi za tak fantastyczną pracę w odtworzeniu gatunku.

0: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek homogenizowany wanilia 180 gramów OSM Łowicz 2,89 za sztukę, baton Monte snack mleczny 29 gramów, cot złoty 49 za sztukę, ser żółty Rycki Edam Ryki 29,99 za kilogram, jogurt Primo naturalny cot 400 gramów 3,09 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zapraszamy na cykl wydarzenie Letnia Scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
15: Reklama.
16: A już teraz o 10 w Radiu Sochaczew w wiadomości.
17: 673 razy interweniowali w poniedziałek strażacy w związku z burzami. Najwięcej pracy mieli na Mazowszu, blisko 430 wyjazdów, a także na Kujawach, tam 81 zdarzeń. Przez te regiony minionej nocy przeszła superkomórka burzowa. Straty na razie trudno w pełni ocenić, bo działania ratownicze wciąż trwają, ale na pewno są spore. Na szczęście poza jednym przypadkiem nikt fizycznie nie ucierpiał, mówi brygadier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
18: W całych tych interwencjach, których było około 500, tylko 3 osoby obecnie mamy zaewidencjonowane jako poszkodowane w powiecie makowskim, domek holenderski, w którym przebywało 15 osób, 3 osoby poszkodowane.
17: W Piasecznie od uderzenia pioruna zapalił się dach domu dziecka, ale pożar szybko udało się ugasić, nie było rannych. Przypadki powalonych drzew i zerwanych linii energetycznych wstępnie liczone są w setkach. W jednym miejscu porywisty wiatr powalił też potężny słup linii wysokiego napięcia. Prądu wciąż nie ma prawie 10 tysięcy odbiorców.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Policjanci z Gdańska przypominają, by podczas wakacyjnych wyjazdów zawsze mieć dzieci w zasięgu wzroku, szczególnie nad wodą. Prowadzą specjalną akcję o nazwie Niezgubek, zachęcając rodziców i opiekunów do korzystania ze specjalnych opasek, które mają ułatwić kontakt z opiekunem i skrócić czas poszukiwań zagubionego dziecka.
19: Rodzic wpisuje na nich swój numer telefonu, dzięki czemu w przypadku zagubienia dziecka można szybko skontaktować się z opiekunem.
17: Mówi Edyta Krefta z Gdańska. Warszawskiej Policji. Opaski rozdawane są m.in. podczas dużych wydarzeń, w których uczestniczą policjanci. Już od września znany z pociągów Wars otworzy swój pierwszy hotel. W Warszawie będzie można wynająć jeden z 50 pokoi. Jeśli ta inwestycja okaże się sukcesem, możliwe są kolejne takie miejsca, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Wars.
15: Jest przestrzeń konferencyjna o powierzchni ponad 1400 metrów kwadratowych. Jest część gastronomiczna, cała również o dosyć dużej powierzchni.
17: No i właśnie w części gastronomicznej będzie można zjeść dania znane z pociągów PKP.
20: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
21: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
22: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
23: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Ewa Swoboda, drugą najszybszą sprinterką Europy. Polka w angielskim Birmingham obroniła tytuł wicemistrzyni na dystansie 100 metrów. O złocie zadecydowały 0,02 sekundy. Najszybszą ku uciesze gospodarzy okazała się Brytyjka Emmy Hunt, a trzecia była Belgijka Delphine Kansa.
24: Wróciłam tam, gdzie chciałam być. Bardzo się cieszę, że... No i zaczynam o tym mówić, już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wicemistrzynią Europy. To napawa mnie takim optymizmem, że mogę. Mówiłam ci 2 lata temu, będę teraz w sztosie, bo mam 27 lat. Przed 30 też można.
23: Mówiła tuż po swoim starcie wyraźnie wzruszona Ewa Swoboda. Tuż za podium uplasowała się za to nasza sztafeta mieszana 4x400 metrów. Mimo, że w składzie pobiegła na ostatniej zmianie Natalia Bukowiecka, to pierwsza trójka była poza zasięgiem.
24: Ja uważam, że po prostu te trzy zespoły były daleko i na co nas dzisiaj było stać, no byli zdecydowanie lepsi. Po prostu tam przegraliśmy powiedzmy te 2 sekundy, więc tego kontaktu nie było. Uważam, że czwarte miejsce to na tą chwilę jest po prostu, tak jak mówię, to na co nas stać.
23: Polska po pierwszym dniu imprezy z jednym srebrnym krążkiem jest na 6. miejscu w klasyfikacji medalowej. Prowadzą z 2 złotymi medalami Norwegowie. Iga Świątek gra za to swój turniej życia w Toronto i melduje się w półfinale kanadyjskiego tysięcznika. W nocy polskiego czasu gładko, bo w 2 setach 6-2, 6-1 w ciągu godziny i 4 minut pokonała Rosjankę Diane Schneider. Znów ciemne chmury zbierają się nad Giannim Infantino. Piłkarskie federacje z Europy, Azji i Ameryki Północnej kolejny raz skrytykowały szefa FIFA za jego postawę w związku z propozycją sprzedaży udziałów praw do Mistrzostw Świata. Mimo, że Infantino z tych planów się wycofał, to jak piszą federacje, utracił zaufanie. Wybory w FIFA odbędą się w przyszłym roku w Rabacie, a termin zgłaszania kandydatur mija 18 listopada.
20: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
21: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
22: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
11: Dzień dobry, lato!
25: 94,9 FM.
16: Jak tam wyniki naszej sondy? Czy hulajnogi elektryczne powinny zostać zakazane dla osób poniżej odpowiedzi 18 roku życia? Sprawdzimy to dosłownie za moment. Możecie cały czas głosować na Facebooku i Instagramie Radia Sochaczew. Poza tym kilka kolejnych głosów na naszej antenie. No właśnie, czy macie doświadczenia właśnie z hulajnogami i motorowerami elektrycznymi? Czy to bezpieczne środki transportu i którędy nimi jeździć? Po drodze, chodniku, czy może po ścieżkach rowerowych? 46 863 22 22.

0: 18 minut minęło od godziny 10, moi drodzy, teraz będzie wielorybi news. W sobotę w okolicy kąpieliska w Międzyzdrojach zauważono walenia. Kilkumetrowy ssak morski odpłynął pod eskortą łodzi WOPR oraz pod nadzorem błękitnego patrolu WWF na wody Wolińskiego Parku Narodowego. W okolice tak zwanej Wisełki poinformował pap Konrad Wrzecionkowski z Wolińskiego Parku Narodowego i najbardziej mi się spodobał w tej całej sytuacji komentarz jednego z internautów. Raz człowiek bez kąpielówek wejdzie do wody i od razu zdjęcia robią i sensacja.
1: Radio Sokarzew. Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark, Sochaczew, Wójtówka 2D.
1: Jak wtorek i grube obowiązki przed wami, no to i kebab na grubym będę polecał za moment. Do tego przypominam, Pasza Kebab, Autopark Wójtówka 2D poleca się właśnie na takie gastryczne zachcianki. Kebab na grubym cieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym, surówka, pomidor, ogórek, cebula w zestawie, no i sosy do wyboru, ostry i łagodny w zależności od tego, z jakim temperamentem mierzycie się dzisiaj z obowiązkami i co wam w duszy gra. Napój w zestawie obowiązkowo, także życzę smacznego i przypominam, Pasza Kebab, Autopark Wójtówka 2D.
0: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Autopark, Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
3: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie poszukuje pracownika na stanowisko specjalista do spraw kadr i płac. Szczegóły na stronie zkm.sochaczew.pl lub do kontaktu telefonicznego 46 862 99 27.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 17 minut przed godziną 11. Black Wonderful Life Classic. Bardzo fajny numer. Oczywiście ze wszystkich wielu znanych numerów grupy Black, prawda? No bo praktycznie i ja, i wy nie za wiele znamy pozostałych piosenek, natomiast Wonderful Life to jest taki wielki ich przebój i można powiedzieć, że to zespół w sumie jednego przeboju, ale takich zespołów było kilka. Natomiast teraz o innym zespole, o zespole, który może zafundować nam wiele przebojów w tym roku, a zwłaszcza w nadchodzącym sezonie, dlatego że Orkan Sochaczew, czyli ekipa naszych piłkarzy z ulicy Warszawskiej, no niedługo przystąpi do rozgrywek. W ostatnim czasie rezerwy Orkana nieźle zagrały w sparingu. Druga drużyna Orkana zadebiutowała w Mazowieckim Pucharze Polski, wygrywając 9-1 z ekipą Zimnego Lecha Płock. No i obie ekipy, i druga ekipa, i pierwsza ekipa przymierzają się do początku sezonu. W ramach rozgrywek w ostatni weekend sierpnia rezerwy Orkana zagrają w płockiej klasie B, a Orkan zagra w płockiej klasie A. Ten pierwszy zespół oczywiście. No i to będzie ciekawe zestawienie, zwłaszcza, że też piłkarze wybiegną na boiska w ostatni weekend sierpnia, właśnie na boiska klasy A. Także będziemy mocno trzymać kciuki, żeby było dobrze, żeby kolejne awanse były tylko kwestią czasu. Radio Sochacze. No i gwiazda sceny sochaczewskiej, człowiek, który występował u nas w Vixen, Anusz już teraz.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam. Moja droga do jutra, nie naprawię świata, chcę człowieka z lustra.

0: 5 minut do 11, za moment nieco wiadomości z kraju i ze świata. Oczywiście zobaczymy, co tam dobrego słychać. No a Ewa Swoboda ze srebrem obronionym Mistrzostw Europy w Birmingham. To są świetne informacje płynące z wczorajszego wieczora. Także no, oby tych medali było więcej. A czy będą, to już jest inna kwestia.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Serek homogenizowany wanilia 180 gramów, OSM Łowicz 2,89 za sztukę. Baton Monte snack mleczny 29 gramów, Cot złoty 49 za sztukę. Ser żółty Rycki Edam Ryki 29,99 za kilogram. Jogurt Primo naturalny Cot 400 gramów 3,09 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Zapraszam na wiadomości w radiu. Sochaczew jest 11.
10: Zaczynamy od rozbudowy autostrady A2. Praca, a zatem utrudnienia dotyczą również naszych mieszkańców. Mamy komentarz posła Adama Orlińskiego. W najbliższy weekend nowe wydarzenie muzyczne w naszym mieście. Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza mieszkańców do amfiteatru. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie także ważny komunikat dotyczący wody w gminie Campinos. Monika Figut, przechodzimy do wiadomości lokalnych. Ruszyła rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Prace prowadzone są również w pobliżu Sochaczewa. Do tematu na antenie Radia Sochaczew odniósł się poseł Adam Orliński.
11: Korzystając z tej autostrady, nieraz wjeżdżając w Wiskitkach i jadąc do Warszawy, widzimy, jak ta autostrada często jest zatłoczona. Jest to naprawdę pas bardzo mocno obłożony komunikacyjnie. Wiedzą to także transportowcy, z którymi często rozmawiam z powiatu sochaczewskiego. To był jeden też z priorytetów, które wspólnie z panem ministrem Darkiem Klimczakiem chcieliśmy zrobić. Wiele apeli, wiele rozmów udało się. Znaleźliśmy w zeszłym roku środki. Mówię to też jako członek Komisji Finansów Publicznych Sejmu Rzeczpospolitej. W Generalnej Dyrekcji zostały te środki zwiększone, ogłoszono przetargi, jest po wyborze wykonawcy i tak jak pan minister komunikuje, ta autostrada zostanie rozbudowana do 3 pasów. Te prace powinny ruszyć tutaj na tym odcinku właśnie w kierunku Warszawy.
10: Jak dodaje poseł Orliński, użytkownicy drogi muszą się liczyć z utrudnieniami, ale jednocześnie podkreśla, że zadanie powinno być zrealizowane w ciągu jednego roku. I zmieniamy temat. 16 sierpnia nowe wydarzenie muzyczne w Sochaczewie. Chodzi o Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Laudate Dominum. W amfiteatrze wystąpi chór i orkiestra z Niepokalanowa, Miriam i Przyjaciele. O szczegółach dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
12: Jest to zespół, który zawiązał się w 2004 roku. Pasjonaci, miłośnicy, osoby wierzące biorą udział w tym projekcie. Zespół nagrał już 3 płyty i z przyjemnością, mam nadzieję, bo słyszałam i sama uczestniczyłam w koncertach tej właśnie płyty, mam nadzieję, że Państwo wysłuchacie oratorium Miłość, które to oratorium zostało napisane jako dziękczynienie za życie świętego Maksymiliana Marii Kolbego i oczywiście jego heroiczny czyn, jakim było oddanie życia za współwięźnia. Zespół Miriam i Przyjaciele prowadzi ksiądz Andrzej Sąsiadek.
10: Na scenie pojawi się około 60 artystów. Początek koncertu o godzinie 19. I jeszcze ważny komunikat. Urząd Gminy w Campinosie poinformował o zdatności wody do spożycia z ujęcia SUV Campinos. Tym samym stracił moc komunikat z 3 sierpnia o zakazie używania tej wody z powodu obecności bakterii z grupy coli. Kolejne badania jakości wody wypadły dobrze. Jednocześnie jednak wydano komunikat, że woda z ujęcia SUV Szczytno nadaje się do spożycia tylko po przygotowaniu. Komunikat obowiązuje do odwołania.
0: Brakuje dyspozytorów medycznych. Średnia obsada stanowisk w Polsce wynosi 84%. Tak wynika z wyliczeń Ministerstwa Zdrowia. Nieobsadzone miejsca w systemie obciążają dodatkową pracą dyspozytornie, które mają pełną obsadę. Dane wskazują, że co szóste stanowisko w kraju pozostaje nieobsadzone. Ministerstwo Zdrowia alarmuje o problemie i apeluje do wojewodów o wdrożenie działań, by zapewnić odpowiednią liczbę pracowników. Szymon Kępka.
13: Problem mają stacje w Gliwicach, Poznaniu i Szczecinie. Dla dzwoniącego po pomoc oznacza to, że nie ma pewności, że pomoże mu dyspozytor z rejonu zgłoszenia. Takie rozwiązanie jest tolerowane w sytuacjach awaryjnych, ale stało się powszechne przez braki kadrowe. Katarzyna Kopeć-Ziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
14: Gdy dyspozytornie z niepełną obsadą przekazują swoje zgłoszenia innym, obciążają te, które działają prawidłowo. Ministerstwo jest w kontakcie z wojewodami i zwraca uwagę na potrzebę tworzenia warunków sprzyjających pozyskiwaniu i utrzymywaniu wykwalifikowanych dyspozytorów.
13: Jednocześnie resort zdrowia przypomina, że poluzował wymogi dla pracy dyspozytorów, na przykład pod kątem stażu, dyżurów i szkoleń, ale rąk do pracy i tak brakuje. Orzech do zgryzienia mają teraz wojewodowie, którzy odpowiadają za system ratownictwa medycznego w każdym województwie. Sprawujące nad wojewodami pieczę MSWiA odmawia komentarza w tej sprawie.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku 11-latki na sali zabaw w Lublinie. Dziewczynka w październiku z wysokości około 2 metrów skoczyła na nie do końca nadmuchaną poduszkę. Doznała poważnych obrażeń kręgosłupa, wymaga rehabilitacji. Oskarżeni to dwaj pracownicy sali zabaw, 23-letni Jan Z oraz 24-letni Dawid S. Grozi im do 5 lat więzienia. Według śledczych nie zapewnili dzieciom odpowiedniego bezpieczeństwa. Oskarżeni nie przyznali się do winy.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Co dobrego w pogodzie? No dwie dyszki już na termometrach w Sochaczewie. Wiatr w porywach przekracza 25 km na godzinę. Bardzo dobra jakość powietrza w związku z tym, ponieważ to, co niedobre, wywiewane jest z miasta. No i noc chłodniejsza przy tych ostatnich, dlatego że będziemy mieć 12-13 stopni, nawet jeszcze chłodniej, poniżej 10 o poranku w okolicy godziny 4, ale w najbliższych dniach to słońce dało sobie znać. 24 stopnie jutro i pojutrze, 27 w piątek i do 31 w weekend. Ciepły weekend, dużo słonecznych dni, więc opalanko, moi drodzy, i wyrzucamy parasolki, okulary przeciwsłoneczne na nos i będzie pięknie. Pięknie.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Dzień dobry, lato!
2: 94,9 FM.
9: 6 po 11, moi drodzy, cały czas trwa wtorkowe przedpołudnie, wtorkowy poranek, 7 minut po godzinie 11, 11 dzień sierpnia. Włodzimierz, Klara i Zuzanna obchodzą imieniny. W kalendarzu Dzień Konserwatora Zabytków, a w Radiu Sochaczew taki hit nadmorski, bym powiedział, i wakacyjny, aczkolwiek związany z tym, że nad morzem w wielu miejscach czerwone flagi. No i są fale. W Radiu Sochaczew za to nie ma fali. Dawid Podsiadło, za moment Avicii, potem kaskada i mnóstwo takiego dobrego, pozytywnego grania, które was nastroi na wtorek. Fali.

0: 17 minut minęło od godziny 11 dokładnie. Miał być Krzysztof Zalewski, ale pewnie będzie później. Jest kaskada Evacuate the Dance Floor, moi drodzy. A za moment porozmawiamy o bardzo ważnych sprawach związanych z tym, co słychać w naszym mieście. Także nigdzie nie odchodźcie, zostańcie z nami. Gość w studiu Radia Sochaczew już za moment.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry, lato.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
11: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
12: Gościem audycji jest Julia Kuligowska, kierownik Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta w Sochaczewie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Bardzo intensywny weekend szykuje nam się w dniach od 21 do 23 sierpnia. Mam na myśli przede wszystkim WSC Festiwal, ale nie tylko.
13: Tak, dokładnie. Przed nami intensywny weekend. Jeśli chodzi o sam WSC Festiwal, to oczywiście jego głównym punktem i największą atrakcją są koncerty, które przez 3 dni będą odbywały się w Amfiteatrze Miejskim. Natomiast przez cały czas trwania wydarzenia będą funkcjonowały również wydarzenia towarzyszące, między innymi strefa gastronomiczna, a także strefa atrakcji, w której znajdzie się między innymi Wesołe Miasteczko, zarówno z atrakcjami dla tych młodszych uczestników, jak i dla nieco starszych. Na terenie festiwalu będzie również funkcjonowała strefa naszych partnerów, którzy przygotowują własne aktywności i atrakcje dla uczestników. Co ważne, wydarzenia towarzyszące będą odbywały się właśnie nie tylko bezpośrednio na terenie festiwalu. Cały weekend, na który przypada festiwal, będzie właśnie takim dużym świętem dla mieszkańców, ponieważ w różnych miejscach Sochaczewa będą odbywały się dodatkowe wydarzenia skierowane do różnych grup i osób o różnych zainteresowaniach. W piątek 21 sierpnia w godzinach od 11:30 do 13:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie w oddziale dla dzieci numer 2 przy ulicy Chopina odbędą się takie zajęcia autoportret Kim jestem bez lustra. Natomiast w sobotę 22 sierpnia również nie zabraknie dodatkowych aktywności. O godzinie 9 na plaży miejskiej w strefie aktywności odbędzie się finał Grand Prix w siatkówce plażowej. Natomiast o godzinie 10. Na pływalni Orka przy ulicy Olimpijskiej odbędzie się wodne wyzwanie biegowe z jajem. Z kolei w niedzielę 23 sierpnia w Parku Chopina w godzinach od 13 do 16 odbędzie się okno sztuki Marcina Hugo Badera.
12: To tyle z imprez towarzyszących. Przejdźmy już teraz może do trzeciej już edycji WSC Festiwalu. Co tutaj w programie?
13: Jeśli chodzi o program sceniczny, to tradycyjnie zaczynamy od piątku. W piątek oczywiście sety DJ-skie. O godzinie 17 wystąpi lokalny artysta Rejwan. 18.10 Brylant. 19.20 Wiktorek CO. Następnie o 20.40 DJ Dziekan, który można powiedzieć, że już na stałe wpisał się w nasz WSC Festiwal, ponieważ jest z nami od pierwszej edycji. A piątkowy wieczór zakończy swoim koncertem o godzinie 22.00 Trips. Natomiast w sobotę 22 sierpnia będzie to już zdecydowanie taki dzień bardziej rapowy. O godzinie 17.00 wystąpi nasz lokalny artysta Kosa, następnie o 18.00 Tymek, 19.20 Małach i Rufus, 20.40 Rychu Peja. Tak zauważyłam, że tutaj czeka na niego dużo, sporo starszej publiczności. Natomiast gwiazdą sobotniego wieczoru, która wystąpi o godzinie 22.00, będzie Guzior. Trzeciego dnia, czyli 23 sierpnia, będzie z kolei taki dzień muzyczny, będzie to połączenie różnych klimatów. Będzie i rap, i muzyka latino, ale znajdzie się również coś dla młodszej publiczności. O 16 wystąpi zespół Echo Ulicy, o 17.20 Monika Kociołek, 18.40 Meduza, 20 Skolim. I o 21.20 Gwiazda Wieczoru, czyli Blacha 2115. Całe wydarzenie, podobnie jak w ubiegłym roku, poprowadzą Meduza oraz burmistrz Daniel. I tutaj też warto podkreślić rzecz, która zdecydowanie wyróżnia nasz festiwal. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Każdy może przyjść, posłuchać muzyki, skorzystać z przygotowanych atrakcji i po prostu spędzić wspólnie ten czas. Tym bardziej, że festiwal odbywa się w przedostatni weekend sierpnia, czyli jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jest to więc świetna okazja, żeby dzieci, młodzież, ale również całe rodziny mogły jeszcze skorzystać z wakacyjnej oferty i wspólnie spędzić te ostatnie dni wakacji. I oczywiście warto podkreślić, że podczas przerw między koncertami również będzie sporo się działo na scenie. Będą organizowane różnego rodzaju konkursy, zabawy i aktywności dla publiczności. A do wygrania będą naprawdę fajne nagrody. Jedną z nich będą między innymi koszulki Sochacze Flow, które stały się już takim charakterystycznym elementem w naszym mieście podczas naszych wydarzeń. I również przy tej okazji chciałabym bardzo podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wspierają organizację festiwalu, zarówno naszym partnerom, jak i osobom, które wspierają finansowo festiwal, rzeczowo czy organizacyjnie, bo tak duże wydarzenie po prostu no nie byłoby możliwe do zorganizowania bez takiego wsparcia tak wielu osób. No i oczywiście szczególne podziękowania należą się Młodzieżowej Radzie Miasta, która jest współorganizatorem tego wydarzenia i też inicjatorem.
12: Jeżeli chodzi o Młodzieżową Radę Miasta, to nie możemy nie opowiedzieć o tym, że festiwalowi będzie towarzyszył już drugi ogólnopolski zlot młodzieżowych rad w Sochaczewie.
13: Dokładnie, już druga edycja. Jest o tyle taka wyjątkowa inicjatywa, że Sochaczew jako pierwszy w ogóle w Polsce zorganizował wydarzenia tego typu. Pomysł spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem też innych młodzieżowych rad i samorządów, bo już pojawiają się zapytania od strony innych miast, czy również mogą organizować podobne wydarzenia u siebie. Więc myślę, że to też bardzo da taki dobry przykład tego, że inicjatywa, która powstała lokalnie, może z czasem stać się inspiracją dla innych. Zlot będzie odbywał się właśnie w trakcie WSC Festiwalu, będzie takim wydarzeniem towarzyszącym. Młodzieżowe rady w ciągu dnia będą miały przygotowany osobny program edukacyjny, integracyjny i turystyczny, natomiast później będą mogły uczestniczyć oczywiście w festiwalu i korzystać z jego atrakcji. Pierwszego dnia zlotu, czyli w piątek 21 sierpnia, będzie to dzień poświęcony przede wszystkim aktywności obywatelskiej młodzieży. Jednym z głównych punktów będzie Forum Młodzieżowych Liderów, czyli rozmowa o tym, jak zwiększyć wiedzę i kompetencje młodych ludzi w zakresie angażowania się w życie obywatelskie i społeczne na poziomie lokalnym. W ramach tego Zaplanowane zostały między innymi warsztaty integracyjne, quizy dotyczące narzędzi zaangażowania obywatelskiego, wystąpienia eksperckie, a także debata młodzieżowa poświęcona potrzebom młodych ludzi oraz ich pomysłom na rozwój społeczności lokalnych, w których żyją. Chodzi więc przede wszystkim o to, żeby młodzież nie tylko rozmawiała o swoim zaangażowaniu, ale również zdobywała konkretne narzędzia i wiedzę, które później może wykorzystać w działalności swoich rad. Drugiego dnia z lotu będzie to taki bardziej dzień turystyczny i integracyjny, ponieważ młodzieżowe rady będą miały okazję zwiedzić Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie z przewodnikiem, a następnie przejadą zabytkowym pociągiem retro do Puszczy Kampinowskiej. Tam zaplanowany jest spacer z przewodnikiem po Puszczy Kampinowskiej, a także piknik z ogniskiem w osadzie Puszczańskiej w Tułowicach. Nie zabraknie również gier i zabaw integracyjnych, bo jednym z najważniejszych właśnie celów całego zlotu jest stworzenie takiej przestrzeni, w której ta młodzież, młodzieżowe rady z różnych części Polski będą mogły poznać się, wymienić doświadczeniami i nawiązać nowe kontakty. I trzeciego dnia zlotu będą mieli okazję bliżej poznać historię i dziedzictwo Sochaczewa. Uczestnicy zwiedzą Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą, a także wezmą udział w spacerze po Sochaczewie z przewodnikiem muzealnym. Później odbędzie się również panel ekspercki, który będzie otwartą dyskusją o praktycznym wymiarze zaangażowania młodzieży oraz o tym, jak samorządy mogą jeszcze bardziej otwierać się na młodych ludzi i ich pomysły. I w ramach tego dnia odbędzie się również oficjalne otwarcie projektu Lokalni Aktywni Pomocni. Będzie to taki panel poświęcony bezpieczeństwu, odporności i przygotowaniu młodzieżowych rad do reagowania w sytuacjach, w których potrzebne są konkretne umiejętności i odpowiednie wyposażenie. Młodzieżowe rady będą miały możliwość spotkania się z praktykami i zdobycia wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa, a także profesjonalnego wyposażenia medycznego, które może być później wykorzystywane podczas realizowanych przez nich inicjatyw. Warto również wspomnieć o kwestiach organizacyjnych. W trakcie zlotu będzie działał punkt informacyjny w Kramnicach Miejskich. 21 sierpnia będzie czynny w godzinach 11-18, natomiast 22 i 23 sierpnia w godzinach 10-15. Dla uczestników zlotu będzie również dostępny autobus, który będzie odbierał ich ze stacji PKP i zapewniał transport między miejscem przyjazdu, punktem rejestracji, a miejscem zakwaterowania. Także myślę, warto jakby podkreślić, że WSC Festiwal i Ogólnopolski Zlot Młodzieżowych Rad to dwa wydarzenia, które bardzo dobrze się ze sobą łączą. Z jednej strony mamy duże, takie i otwarte, bezpłatne wydarzenie muzyczne, które przyciąga mieszkańców i młodzież, a z drugiej inicjatywę skierowaną do młodych ludzi, aktywnie działających w swoich społecznościach. I już tak na sam koniec chciałabym jeszcze raz podziękować wszystkim osobom, które pracują przy organizacji tego wydarzenia. Szczególnie naprawdę gorące podziękowania dla moich koleżanek z Referatu Kultury i Turystyki, które naprawdę pracują na bardzo wysokich obrotach i wkładają ogrom pracy, czasu i przede wszystkim serca w przygotowanie tego całego festiwalu. No bo przy tak dużym wydarzeniu za kulisami naprawdę się dzieje bardzo dużo i nie zawsze ten ogrom pracy jest widoczny, także bardzo, bardzo dziękuję.
14: No, faktycznie dużo tego. Program najeżony jak kaktus albo jak jeż. Ciekawa jestem, czy wszystko już przygotowane, czy też w pośpiechu wciąż jeszcze dopinacie ostatnie szczegóły?
13: Jeszcze ostatnie szczegóły dopinamy, natomiast już takie najważniejsze rzeczy zostały dopięte, także i tak w porównaniu do zeszłego roku jest spokojnie.
14: No proszę bardzo. Czekamy na ten weekend. Dziękuję już pięknie. Przypomnę tylko, gościem audycji była Julia Kuligowska, kierownik Referatu Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Sochaczew.
13: Dziękuję bardzo.
15: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
16: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
5: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
6: Fachowcu, Protektor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protektor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: Ja to bardzo lubię ten kawałek, mam nadzieję, że wam także siedzi Like a Prayer. Madonna zresztą dostępny w kilku wersjach na portalach streamingowych, czasami w innej wersji też go znacie. Z prywatek w Radiu Sochaczewa to taki nasz stały punkt sobotnich atrakcji. 4 minuty zostały do 12 do połowy dnia. Po 12 będzie nieco o rugby, po 12 będzie także coś pysznego i ciekawego, dlatego że wrzesień wiąże się z dożynkami, a dożynki w powiecie sochaczewskim wiążą się z czymś niesamowicie pysznym, czyli z pewnym konkursem kulinarnym. I o tym opowiem wam właśnie po godzinie 12.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek homogenizowany wanilia 180 gramów OSM Łowicz 2,89 za sztukę, baton Monte snack mleczny 29 gramów, cot złoty 49 za sztukę, ser żółty rycki Edam ryki 29,99 za kilogram, jogurt Primo naturalny cot 400 gramów 3,09 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
4: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość, jak trudno w obecnej sytuacji jest osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem. Dlatego informujemy wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu o możliwości kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Więcej informacji można uzyskać poprzez infolinię 801 033 242 oraz na www.aa.org.pl. Jest nas wielu, nie jesteś sam. AA pomogło nam, może pomóc też Tobie.
7: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
1: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: No i mamy południe. Jest 12. Są i wiadomości w Radiu Sochaczew. Już teraz.
11: Nowy most w Sochaczewie coraz bliżej. W budżecie powiatu zabezpieczono rządową dotację na tę inwestycję. Szczegóły już za chwilę. Dobiega końca największa inwestycja kanalizacyjna w gminie Iłów. Starostwo ogłasza coroczny konkurs na najlepszy swojski smalec. Laureatów poznamy podczas dożynek powiatowych w Matyldowie. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Nowy most w Sochaczewie coraz bliżej. Do budżetu powiatu wprowadzono dofinansowanie z rezerwy ministra infrastruktury w kwocie 24 milionów złotych, które w połączeniu z dotychczas zabezpieczonymi środkami pozwolą na budowę samej przeprawy. Powiat czyni już też starania o pozyskanie funduszy na budowę dróg dojazdowych do mostu oraz ronda w ciągu drogi wojewódzkiej.
12: Brakuje jeszcze środków na realizację możliwości dojazdów do obiektu, które są w zakresie drogi powiatowej, jak również środków, które dotyczą ronda, które docelowo będzie w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich. W związku z tym, że został uruchomiony w tej chwili program rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z terminem składania wniosków właśnie do 27 sierpnia, przygotowujemy stosowny wniosek o pozyskanie środków właśnie z tego funduszu na dojazdy.
11: Mówiła podczas ostatniej sesji Rady Powiatu dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dębowska. Jednocześnie powiat kontynuuje rozmowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego o zabezpieczenie środków na budowę ronda w okolicach skrzyżowania Alei 600-lecia z ulicą Staszica.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Największa i najbardziej kosztowna inwestycja kanalizacyjna w gminie Iłów dobiega końca. Samorząd przeprasza przy tym mieszkańców za wszelkie utrudnienia. Te jednak, jak zapewnia sekretarz Anita Głażewska, już nie potrwają długo.
13: To góra 2-3 tygodni i powinniśmy połączyć kolektor z Brzozowa do Iłowa. Jednocześnie będą musiały pewne prace trwać, bo będzie to demontaż starej oczyszczalni KOS, która jest cały czas użytkowana i z której starą kanalizacją przepływają ścieki. Nadal są w tej chwili wybierane, więc za chwilę będziemy przełączać, demontować tą oczyszczalnię, montować zbiorniki. No i oczywiście już też jesteśmy po wstępnych ustaleniach z firmą, która dostosuje nam w tej chwili naszą oczyszczalnię do pełnej pracy. Nie będzie już pracować w trybie awaryjnym, tylko będzie przygotowana na dopływ tych ścieków właśnie z Brzozowa w zdecydowanie większych ilościach. Także rozwiążą nam się tutaj dwa istotne problemy dla naszej gminy.
11: Już po raz trzeci Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy swojski smalec. Laureatów poznamy 13 września podczas dożynek powiatowych, które w tym roku odbędą się w Mateldowie w gminie Rybno. W konkursie mogą wziąć udział koła gospodyń wiejskich z terenu powiatu sochaczewskiego, osoby prywatne, stowarzyszenia, instytucje i placówki oświatowe, sołectwa, rodziny czy po prostu grupy przyjaciół. Jak podkreśla starostwo, komisja konkursowa zwróci uwagę na smak smalcu, ale także dobór składników i estetykę przygotowania.
14: Przez powstanie Centrum Serwisowego Śmigłowców Apacz Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi podwoją zatrudnienie, mówi premier Donald Tusk. Dziś zakłady podpisały kontrakty offsetowe z Boeingiem, które umożliwią powstanie centrum. Premier zapowiedział też, że w najbliższych dniach finalizowane będą kolejne kontrakty, w tym te na polskie zestawy przeciwrakietowe Piorun, mające opiewać na około 7 miliardów złotych.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Nie do władzy, problemy z koncentracją, zmiany osobowości to tylko niektóre z długotrwałych skutków przechorowania kleszczowego zapalenia mózgu. Przypadków choroby przybywa. Do połowy tego roku zapalenie zdiagnozowano w Polsce u prawie 1000 osób. To tyle, ile przez cały rok ubiegły, mówi profesor Joanna Zajkowska, zakaźniczka ze Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
15: Te kleszcze zawsze były i są, natomiast zwiększa się liczba zakażonych kleszczy i tutaj tej świadomości tutaj nie ma, że tych zachorowań jest więcej.
14: Na chorobę jest od lat szczepionka. W Polsce korzysta z niej kilka procent osób, głównie z określonych grup zawodowych, na przykład leśników. Szczepienie nie jest refundowane. By było skuteczne, należy przyjąć 3 dawki. Koszt jednej to minimalnie 100 zł.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A na termometrze 20 stopni, wiatr do 30 km na godzinę. Trochę nam się wzmocnił, trochę nam się wzmaga. Ale z każdym dniem będzie cieplej w tym tygodniu i będzie dużo słońca, 24 stopnie jutro i pojutrze, od piątku 27, a weekend na poziomie 31 stopni. Gorący weekend przed nami, gorące dni, długie dni sierpniowe, wakacyjne, więc korzystajmy z pogody. 25 stopni na początku przyszłego tygodnia, ale może popadać.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sochaczew.
0: 5 minut po godzinie 12:00. Maggie Reilly, Every Time We Touch w Radiu Sochaczew, moi drodzy. Słowo wtorek w języku polskim oznacza dosłownie dzień wtórny, czyli drugi, dlatego w pracy mówimy Matko Bosko. Znowu to samo. Tak jest, znowu, ale nazwa pochodzi od staropolskiego i prasłowiańskiego słowa drugi. Tak warto wiedzieć. Rozpoczynamy drugą część dnia.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Radio Sochaczew.
4: No i wszystko jasne. Jak słuchaliście audycji miejskiej, to doskonale znacie rozkład WSC Festiwalu, który już w kolejny weekend, nie w ten najbliższy, ale kolejny. Gwiazd na scenie co niemiara, 3 dni fantastycznej zabawy, do tego zlot młodzieżowych rad miast. No a za moment porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się na sochaczewskich i nie tylko sochaczewskich ulicach i drogach. O hulajnogach elektrycznych, czy powinny być dozwolone od 18 roku życia? Jak wyglądają statystyki, czy tych zdarzeń drogowych niestety z udziałem hulajnóg elektrycznych jest więcej? Okazuje się, że tak. Odpowiedź na to pytanie i konkretne dane w Radiu Sochaczew dosłownie za moment.
3: Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. ZWiK Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
10: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
1: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.

26 minut do godziny 13, moi drodzy, ogłaszam wszem wobec, chociaż pewnie jeżeli interesujecie się sportem i tym, co dzieje się w mieście, to znacie tego newsa i mam nadzieję, że to jest dobra informacja, która wywołuje uśmiech na wielu, wielu twarzach. Wbrew poprzednim komunikatom, pływalnia Orka już działa. Została ponownie otwarta właśnie dzisiaj, 11 sierpnia. Także od 6.30 do 22.00 można korzystać, można wrócić na zajęcia wakacyjnego pływania, wakacyjne kursy pływania właściwie. Aquaerobik, pływalnia ponownie dostępna dla wszystkich i to są najważniejsze informacje. A w związku z tym pojawił się komunikat, że wodne wyzwanie biegowe właśnie organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie odbędzie się 22 sierpnia o godzinie 10. Także bawimy się, będziemy startowali w kilku kategoriach na wodnym torze przeszkód, więc zabawa prima sort, także wszyscy meldujemy się 22 na pływalni. To są świetne informacje, udało się. Pamiętajcie, że obiekt ma 25 lat, bądźmy wyrozumiali, czasami po prostu zwyczajnie, jak i w domu, przytrafi się jakaś awaria i trzeba być cierpliwym. Tam po drugiej stronie też są ludzie, którzy są

0: Planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł. Dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

Nikt wam tak nie zagra, jak Radio Sochaczew wam zagra, moi drodzy. Brian Adams, Heaven, kończymy przytulanie się w pracy, czy tam w kuchni, przy robieniu kawy, czas wracać do obowiązków. I przy tych obowiązkach też wam będziemy dobrze grać. If I Were Sorry, już teraz. Potem Sylwia Grzeszczak, Latawcy i o godzinie 13 oczywiście wiadomości w Radiu Sochaczew za 7 minut.

0: Reklama.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Serek homogenizowany wanilia 180 gramów, OSM Łowicz 2,89 za sztukę. Baton Monte snack mleczny 29 gramów, Cot złoty 49 za sztukę. Ser żółty Rycki Edam Ryki 29,99 za kilogram. Jogurt Primo naturalny Cot 400 gramów 3,09 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
9: Jest 13:00, już teraz wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
10: Zawisza Czarny wraca nad Bzurę w Sochaczewie. Impreza na Wzgórzu Zamkowym już w najbliższą sobotę. Urząd Gminy Nowa Sucha informuje o zakończeniu remontu budynku komunalnego. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie będzie też o policyjnej akcji pod hasłem Bezpieczny przejazd kolejowy. Monika Figut. Zapraszam na wiadomości lokalne. Już po raz 16 Stowarzyszenie Nasz Zamek zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie ze słynnym rycerzem Zawiszą Czarnym. Impreza odbędzie się na Wzgórzu Zamkowym w Sochaczewie w najbliższą sobotę. W programie inscenizacja przypominająca przybycie Zawiszy do Sochaczewa i cieszący się dużą popularnością turniej rycerski.
11: Bez walk rycerskich nasza impreza nie mogłaby się odbyć. Takie walki oczywiście w ramach turnieju rycerskiego będą. Ten turniej będzie zaaranżowany na cześć przybycia słynnego Zawiszy Czarnego z Garbowa na Sochaczewski Zamek na dwór księcia Siemowita IV, jego małżonki Aleksandry. To wszystko będzie spięte teatrem dawnym. Znowu przygotowaliśmy według specjalnego scenariusza, dzięki też współpracy z Danielem Sukniewiczem, który co roku jest narratorem, co roku tworzy ten scenariusz, zbiera tę grupę aktorską. Przygotowaliśmy ciekawe wątki fabularne, które będzie sobie można pooglądać na Wzgórzu Zamkowym. Oczywiście w ramach tych wątków fabularnych będą też pokazy tańców dawnych i to takie o charakterze animacyjnym, no jak to na Zawiszy, czyli będzie można sobie w tym wziąć też udział.
10: Mówił prezes stowarzyszenia Łukasz Popowski. Mieszkańcy zaproszeni są na Wzgórze Zamkowe od 16:30 do 21:30.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Urząd Gminy Nowa Sucha informuje o zakończeniu remontu starego budynku komunalnego. Jak mówi wójt Maciej Mońka, obecnie warunki życia mieszkających tu rodzin są dużo lepsze.
12: Mamy taki budynek komunalny, który kiedyś przejęliśmy po mieszkańcach gminy. On był bardzo stary, jeszcze częściowo ściany kamienne. Tam mieszkają dwie rodziny, no i chcieliśmy, żeby poprawić ich warunki bytowania. I to właśnie się stało. Po pierwsze, właśnie skorzystaliśmy z gazociągu, który jest tam przy ulicy i do budynku został doprowadzony gaz. Jest kotłownia na gaz ziemny, tak więc ciepła woda i ogrzewanie będzie z tego nośnika energii. Ale żeby nie było za drogo, to budynek przeszedł kompletną termomodernizację. Są docieplone ściany, strop. Tam, gdzie nie było wymienionych okien, zostały one wymienione. Budynek wygląda ładnie, estetycznie. Będzie wszystkim nam przyjemniej go oglądać.
10: I jeszcze ważna informacja z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. W dniach 12-13 sierpnia na drogach całego garnizonu mazowieckiego zostaną przeprowadzone wzmożone działania pod nazwą Bezpieczny Przejazd Rowerowy. Celem akcji jest ograniczenie niepokojącego wzrostu liczby zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów, do których coraz częściej dochodzi właśnie w obrębie przejazdów rowerowych. Kierowcy muszą się liczyć z licznymi kontrolami.
13: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
9: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Do końca roku ma się zakończyć tasiemiec pod tytułem Wybór nowego Bonda. Tak wynika z zapowiedzi producentki Amy Pascal.

0: Na liście zostało już ponoć tylko 5 do 7 nazwisk aktorów, którzy mogą zastąpić Daniela Craiga. Producentka nie podała konkretnej daty, ale zasugerowała, że fani nie będą musieli długo czekać. Zdaniem Pascal, dobrym momentem na ujawnienie nazwiska będzie koniec roku. Cała klasyczna seria James Bond, 25 oficjalnych filmów, zarobiła w kinach na całym świecie niemal 8 miliardów dolarów. Po uwzględnieniu inflacji kwota ta przekracza równowartość 20 miliardów dolarów, co czyni przygodę Agenta 007 jedną z najbardziej dochodowych marek w historii kina. USA przekażą Kolumbii ponad 15,5 miliona dolarów w związku z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło wczoraj ten kraj, poinformował Departament Stanu. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu zginęły co najmniej 132 osoby, a około 700 zostało rannych. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz takie zaćmienie w Hiszpanii można było oglądać w 1912 roku. Władze Hiszpanii apelują jednak do wszystkich o ostrożność ze względu na wysokie i ekstremalne ryzyko pożarów panujące w kraju.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki.

0: 99 FM. Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00.

0: Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
1: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł. Dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
0: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.
5: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: No matter what, you got

0: way!
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
14: Jest 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
15: Rządowe dofinansowanie do budowy nowego mostu na Bzurze w Sochaczewie już w budżecie powiatu. To na początek. Tamara Arciuch przyjedzie do Błonia na Narodowe Czytanie. W tym serwisie także o nowej wystawie czasowej w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Monika Figut, zapraszam. Samorząd powiatu zabezpieczył pieniądze potrzebne do budowy nowego mostu na rzece Bzurze. Oznacza to, że prace w zasadzie mogą ruszać. Stało się to możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania z rezerwy ministra infrastruktury w kwocie blisko 24 milionów złotych. Wcześniej na ten cel powiat zabezpieczył 10 milionów ze środków własnych oraz po 3 miliony od miasta i gminy Sochaczew. Razem daje to prawie 40 milionów złotych, które wystarczyć mają do budowy samego obiektu mostowego.
16: Wystosowałam pismo z podziękowaniem dla pana ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka i dla pana posła Adama Orlińskiego za wsparcie, za to, że otrzymaliśmy te pieniądze. Do pana ministra wysłałam oczywiście na jego ręce, ale też w podziękowaniu dla pracowników, bo wiemy, jak to wszystko wymagało dużo wysiłku. No i cieszymy się, że otrzymaliśmy to dofinansowanie.
15: Mówiła starosta Jolanta Gonta podczas sesji, na której wprowadzono dotacje do budżetu powiatu. Jak dodała, w tej chwili powiat czyni starania o przyspieszenie procedur.
16: Jesteśmy teraz na etapie przygotowania przetargu, ale również wysłaliśmy pismo do pana wojewody i ja też kontaktowałam się osobiście z panem wojewodą z prośbą o przyspieszenie rozpatrywania odwołań od ZRID-u. Oczywiście postanowiliśmy już wprowadzać procedurę, przygotowywać przetarg, aczkolwiek zdajemy sobie z tego sprawę, że gdyby z tych odwołań wynikało, że jednak musimy jakieś wprowadzić zmiany czy w dokumentacji projektowej, mogłoby nam to troszeczkę opóźnić sprawę. Właśnie dlatego poprosiliśmy pana wojewodę, żeby te odwołania były jak najszybciej rozpatrzone.
15: Trzeba tu podkreślić, że obecnie zabezpieczona kwota pozwoli na budowę samego mostu, natomiast na budowę dróg dojazdowych i ronda w ciągu drogi wojewódzkiej powiat stara się pozyskać kolejne dotacje.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: Jak co roku miasto i gmina Błonie włącza się w akcję Narodowego Czytania, zapraszając do udziału gwiazdy. Narodowe Czytanie odbędzie się w sobotę 5 września. Tego dnia do Błonia przyjedzie aktorka Tamara Arciuch. Jubileuszową 15. edycję ogólnopolskiej akcji poświęcono dziadom Adama Mickiewicza. Widowisko teatralne będzie miało miejsce w Błońskim Centrum Kultury. I jeszcze jedno zaproszenie. Najbliższy piątek o 16.30 w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej zostanie otwarta wystawa Bogdana Dziworskiego. Uważany za arcymistrza fotografii ulicznej, artysta stworzył za pomocą swoich czarno-białych zdjęć czuły i subiektywny obraz społeczeństwa polskiego w drugiej połowie XX wieku. Będzie można oglądać je w naszym muzeum niemal do końca września.
0: Jest szansa na obniżki cen paliw na stacjach. W tym tygodniu benzyna i olej napędowy mają potanieć o 10-30 groszy za litr. To po zapowiedzi otwarcia cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy naftowej. Ale ropa na rynkach znów drożeje, więc już na przełomie tego i przyszłego tygodnia ceny na stacjach też wzrosną. Do stałego obniżenia cen potrzeba decyzji rządu i powrotu pakietu CPN, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
4: Obniżka w przypadku diesla średniego poziomu cen sięgnęłaby blisko złotu. Natomiast w przypadku benzyn te ceny mogłyby spaść nawet złoty 20.
0: Tyle, że rząd nadal nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy. A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł i 51 groszy, a za olej 8 zł i 16 groszy. W Łodzi będzie serwisowana flota 96 zamówionych przez Polskę śmigłowców Apache w najnowocześniejszej wersji, zdolnej m.in. do kontrolowania dronów na polu walki. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i koncern Boeing podpisały dziś umowę w sprawie stworzenia w Łodzi największego w Europie autoryzowanego centrum serwisowego tych maszyn, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
17: Ono będzie służyło w pierwszym kroku dla zakupów Polski, ale w kolejnych krokach dla zakupów czynionych przez inne kraje. Polska chce być hubem dla amerykańskich firm zbrojeniowych w Europie.
0: Polska będzie miała drugą po Stanach Zjednoczonych największą flotę śmigłowców Apache na świecie.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Słonecznie, ale i pochmurno. Tych chmur jest jednak sporo na tym niebie. No ale chyba lepsza taka pogoda, jaką mamy teraz. 22 stopnie niż jak na przykład 40 stopni w cieniu i żar lejący się z nieba. Trzeba trochę odpocząć, to wszystkim wyjdzie na dobre. Cieplej nie będzie już dziś. Synoptycy na dziś zapowiedzieli w Sochaczewie i okolicach właśnie 22 stopnie na tych naszych termometrach i tyle w tym momencie jest.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: 6 po 14. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. A skoro tak, no to gramy. Vanessa Morozzi w Radiu Sochaczew. Tomek Marciniak. Cześć.

0: 13 po 14 już na zegarach. Tymczasem do 27 sierpnia potrwają zapisy na rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Dodajmy, że to najstarszy rajd rowerowy na terenie powiatu sochaczewskiego. W tym roku przypada jego jubileuszowa 25. edycja. Wydarzenie zainicjował poseł na Sejm RP Maciej Małecki.
1: Zapraszam na 25. rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej. W tym roku rajd odbędzie się w sobotę, 5 września, a pojedziemy do Młodzieszyna. Start z Placu Kościuszki, tak jak w poprzednich latach. Więcej informacji będziemy podawali na falach Radia Sochaczew, także na naszych stronach internetowych. Już lada dzień ruszamy z zapisami. Jestem akurat po kolejnym objeździe trasy rajdu rowerowego. Sprawdzamy trasę. W tym roku gości nas gmina Młodzieszyn, za co bardzo dziękuję pani wójt Monice Pietrzyk i jej zespołowi.
0: Dodajmy, że tradycyjnie w organizację tego rajdu włączyło się Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz Urząd Miasta Sochaczew. My serdecznie zachęcamy do tego, żeby wziąć czynny udział w jubileuszowej edycji.

0: Nie wiem, czy wiecie, ale przebój na burz, ten największy Be My Lover, ma właśnie 31 lat, wydany 3 marca 1995 roku i był hitem wakacji nie tylko 31 lat temu, ale również w kolejnych latach rządził na listach przebojów i w dyskotekach. 18 po 14 na zegarach, a już niedługo powiemy o tym, jak chronić się podczas wyjazdu wakacyjnego przed włamywaczami.
1: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
3: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie poszukuje pracownika na stanowisko specjalista do spraw kadr i płac. Szczegóły na stronie zkm.sochaczew.pl lub do kontaktu telefonicznego 46 862 99 27.
7: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: 23 do 15 na zegarach. Tymczasem okres wakacji to czas, kiedy nie mają ich na pewno złodzieje. Okazuje się, że co czwarty Polak przyznaje się do tego, że padł ofiarą włamania do domu albo do samochodu. Ubezpieczenie od kradzieży ma tylko co piąty, a zabezpieczamy się po prostu inaczej, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
1: 37% badanych nie zostawia wartościowych rzeczy na widoku. 24% zabezpiecza posesję ogrodzeniem lub bramą, a 21% korzysta z monitoringu. Drzwi antywłamaniowe ma 19% respondentów, natomiast alarmy domowe tylko 9%.
0: Najczęściej kradzione są pieniądze, narzędzia budowlane i ogrodowe oraz rowery.
2: Radio Sochaczew. Autopromocja.
3: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
4: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników kanap
4: 10.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieżyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.
7: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: Valerii. Zbliża się 15. Dużymi krokami zbliża się też WSC Festiwal 2026 w weekend od 21 do 23 sierpnia w Sochaczewie. Będzie się dużo działo. Przede wszystkim odbędą się tu koncerty gwiazd. Mowa o sochaczewskim amfiteatrze, ale nie zabraknie też atrakcji dodatkowych.
1: W piątek 21 sierpnia w godzinach od 11.30 do 13.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie w oddziale dla dzieci numer 2 przy ulicy Chopina odbędą się takie zajęcia autoportret Kim jestem bez lustra. Natomiast w sobotę 22 sierpnia również nie zabraknie dodatkowych aktywności. O godzinie 9 na plaży miejskiej w strefie aktywności odbędzie się finał Grand Prix w siatkówce plażowej. Natomiast o godzinie 10 na pływalni Orka przy ulicy Olimpijskiej odbędzie się wodne wyzwanie biegowe z jajem. Z kolei w niedzielę 23 sierpnia w parku Chopina w godzinach od 13 do 16 odbędzie się okno sztuki Marcina Hugo Badera.
0: Mówiła Julia Kuligowska, kierownik Referatu Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Sochaczew.

0: Kamikadze wróci i Papa Dance. Muzycznie tak kończymy 14 w Radiu Słuchacze. Za chwilę wiadomości o 15, a w nich o kończących się przebudowach sportowych obiektów w Sochaczewie.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Reklama.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
3: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Jest 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Kończy się jedna z największych inwestycji w Sochaczewie. We wrześniu uroczyste otwarcie rozbudowanych stadionów sportowych. Pływalnia Orka ponownie otwarta po przerwie spowodowanej problemami technicznymi. Szczegóły już za chwilę. Zumba na Wzgórzu Zamkowym. Za nami pierwsze spotkanie w tym tygodniu. Kolejne do udziału zaproszeni są wszyscy mieszkańcy. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Sportowy Sochaczew to jedna z największych i najkosztowniejszych inwestycji w naszym mieście od lat. Pod tą nazwą kryje się modernizacja i rozbudowa dwóch stadionów w Chodakowie i przy Warszawskiej. Prace dobiegają końca. Już we wrześniu ma nastąpić ich uroczyste otwarcie. Jak zmieni się obiekt w Chodakowie, wyjaśnia poseł Maciej Małecki, swego czasu zaangażowany w pozyskanie środków z Polskiego Ładu na to zadanie.
8: W Chodakowie nowa trybuna z zadaszeniem, z

0: szatniami, bieżnia lekkoatletyczna wokół istniejącego boiska trawiastego, bardzo ważne boisko treningowe do piłki nożnej z nawierzchnią sztuczną pod tak zwanym balonem, czyli zadaszeniem pneumatycznym. Tam też są szatnie, prysznice, łazienki i dla zawodników, i dla sędziów. W Chodakowie mamy budowę nowego budynku klubowego, zagospodarowanie tego terenu, który mam nadzieję będzie służył nie tylko sportowcom, ale wszystkim mieszkańcom Chodakowa. I cieszę się, że ta inwestycja będzie za chwilę gotowa w pełni dla mieszkańców.
1: A teraz dobra wiadomość dla amatorów kąpieli basenowych. Pływalnia Orka w Sochaczewie po blisko dwutygodniowej przerwie spowodowanej problemami technicznymi została dziś ponownie otwarta. MOSiR zaprasza codziennie od 6.30 do 22.00. Wróciły też wszystkie zajęcia proponowane przez Orkę, jak wakacyjne kursy pływania czy aqua aerobik.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Zumba na Wzgórzu Zamkowym. Za nami pierwsze spotkanie, a w najbliższy czwartek, 13 sierpnia, kolejne. Wstęp wolny dla każdego. Nie trzeba mieć doświadczenia.
3: Już od wielu lat zapraszamy na Wzgórze Zamkowe. Godzina 19:00 Wzgórze Zamkowe. Instruktorzy zumby. Wspaniała Ewa Osińska i kolega Dawid, którzy poprowadzą niepowtarzalne zajęcia z zumby. Będziemy się świetnie bawili przy doskonałej latynoamerykańskiej muzyce.
1: Mówiła naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Agata Kalińska. Ostatnie zumbowe spotkanie odbędzie się 20 sierpnia.
4: Premier Donald Tusk zapowiada rozliczenie afery wokół przekazywania pieniędzy dla powodzian na Dolnym Śląsku. Według ustaleń Wirtualnej Polski wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczka KO przekazała 4,5 miliona złotych firmom, które w ogóle nie ucierpiały w wyniku powodzi. Pieniądze miały trafić do firmy męża wiceprezes i firm z miejscowości, w której mieszka.
5: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania. Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje.
4: Sprawie rozdzielania pieniędzy dla powodzian przygląda się już prokuratura, a także od kilku miesięcy CBA. Wiceprezes agencji Anna Konieczyńska została zawieszona w prawach członka KO. Od dziś zaczyna działać karta eDILO, czyli elektroniczna wersja karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Zastępuje rozproszone dotąd systemy, w których dane dotyczące leczenia krążyły pomiędzy różnymi programami i papierową dokumentacją. Tomasz Fęska.
6: Karta eDILO to ułatwienie dla pacjentów, ale też dla systemu opieki zdrowotnej, bo usprawnia obieg informacji o chorym, mówi wicenaczelna rynku zdrowia Agata Szczepańska.
7: Pacjent nie będzie musiał już nosić ze sobą wszędzie tej karty i pilnować, żeby ona zostawała wypełniona na wszystkich etapach, więc zakładam, że i dla lekarzy łatwiejsze będzie jej wypełnianie, no i pacjent też będzie miał łatwiejszy podgląd.
6: Co ważne, bez eDILO Narodowy Fundusz Zdrowia nie rozliczy leczenia onkologicznego i to jest dobra wiadomość.
7: W praktyce bardzo często się zdarzało, że ona była wystawiana na zdecydowanie zbyt późnym etapie, bo ona jest po to, żeby szybko postawić diagnozę i żeby ułatwić proces leczenia.
6: Na razie z systemu eDILO skorzystają specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego, a dopiero od 1 października kartę w formie elektronicznej będą mogli wystawić wszyscy uprawnieni lekarze.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Zachmurzyło nam się niestety. Słonko gdzieś schowane za chmurami. 21 stopni na termometrach i dosyć mocno wieje. Z zachodu do 30 km na godzinę. Co będziemy mieli w nocy, co jutro, o tym będziemy mówić nieco później.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Wracamy do muzyki. W końcu jeszcze więcej słonecznej muzyki. To tylko w Radiu Sochaczew. 6 po 15. Na zegarek, a w kalendarzu 11 dzień sierpnia, wtorek. Zuzanna, Klara, Włodzimierz obchodzą imieniny i to im składamy najlepsze życzenia. Od świętej Klary są już ładne dary. Takie mamy przysłowie.

0: Po 15 latach małżeństwa, zwykle z inicjatywy kobiet. Tak wyglądają rozwody po polsku. Z danych GUS-u wynika też, że w miastach liczba rozwodów jest trzykrotnie wyższa niż na wsiach. Częściej pozew rozwodowy składają jednak kobiety.
1: Dominującą przyczyną ich rozwodu, odpowiedzialną za prawie 60% rozpadu małżeństwa, jest niezgodność charakterów. Na kolejnych miejscach plasują się niedochowanie wierności oraz alkoholizm.
0: Mówiła Katarzyna Góralec z GUS-u, 85% rozwodów jest orzekana bez wskazania winnego rozpadu małżeństwa. No, kiedyś tak mówiono, że przy rozwodach to są winne dwie osoby, żona i teściowa.
2: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
3: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739-219-605.
10: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
14: Reklama.

0: minuty 22 do 16 na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Słuchacza wczas nastały punkty naszej ramówki, czyli informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Jak to przed 16, więcej już samochodów ustawionych na Płockiej, Łowickiej, Gabłowskiej, a także moście w kierunku centrum, zwłaszcza na lewo skręcie na Traugutta i na skrzyżowaniu Piłsudskiego, Warszawskiej i Alei 600-lecia. Tłoczno robi się na 50 jadąc od Wójtówki, przepraszam, od Bielic, bo tutaj dosyć spory korek do ronda, więcej samochodów też w Kuznocinie, ale tam nie ma większych utrudnień. Utrudnienia w Zakrzewie w kierunku Skierniewic, a także na węźle w Wiskitkach jadąc od Żyrardowa, na 92 w Błoniu, Pasie oraz Ołtarzewie, a na 580 w Lesznie na Światłach i Latchorze w Stare Babice na rondzie.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
8: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
12: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem

0: Na zegarach zbliża się 16, a to oznacza, że za chwilę w Radiu Słuchaczów najświeższa porcja wiadomości lokalnych. Później będzie coś o ekonomii, a następnie rozpoczniemy letnie granie w Radiu Słuchaczów. Dlatego pozostańcie z nami.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook. Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Jest punktualnie 16 w Radiu Sochaczew. Czas na wiadomości, a po nich informacje ekonomiczne. Zapraszam.
8: Zaczynamy od rozbudowy autostrady A2. Prace, a zatem utrudnienia dotyczą również naszych mieszkańców. Mamy komentarz posła Adama Orlińskiego. W najbliższy weekend nowe wydarzenie muzyczne w naszym mieście. Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza mieszkańców do amfiteatru. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie także ważny komunikat dotyczący wody w gminie Campinos. Jowita Leszczyńska, przechodzimy do wiadomości lokalnych. Ruszyła rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Prace prowadzone są również w pobliżu Sochaczewa. Do tematu na antenie Radia Sochaczew odniósł się poseł Adam Orliński.
9: Korzystając z tej autostrady, nieraz wyjeżdżając w Wiskitkach i jadąc do Warszawy, widzimy, jak ta autostrada często jest zatłoczona. Jest to naprawdę pas bardzo mocno obłożony komunikacyjnie. Wiedzą to także transportowcy, z którymi często rozmawiam z powiatu sochaczewskiego. To był jeden też z priorytetów, które wspólnie z panem ministrem Darkiem Klimczakiem chcieliśmy zrobić. Wiele apeli, wiele rozmów udało się. Znaleźliśmy w zeszłym roku środki. Mówię to też jako członek Komisji Finansów Publicznych Sejmu Rzeczpospolitej. W Generalnej Dyrekcji zostały te środki zwiększone. Ogłoszono przetargi. Jest po wyborze wykonawcy i tak jak pan minister komunikuje, ta autostrada zostanie rozbudowana do 3 pasów. Te prace powinny ruszyć tutaj na tym odcinku właśnie w kierunku Warszawy.
8: Jak dodaje poseł Orliński, użytkownicy drogi muszą się liczyć z utrudnieniami, ale jednocześnie podkreśla, że zadanie powinno zostać zrealizowane w ciągu jednego roku.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: W najbliższą niedzielę 16 sierpnia nowe wydarzenie muzyczne w Sochaczewie. Chodzi o Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Laudate Dominum. W amfiteatrze wystąpi chór i orkiestra z Niepokalanowa Miriam i Przyjaciele. O szczegółach dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
10: Jest to zespół, który zawiązał się w 2004 roku. Pasjonaci, miłośnicy, osoby wierzące biorą udział w tym projekcie. Zespół nagrał już 3 płyty i z przyjemnością, mam nadzieję, bo słyszałam i sama uczestniczyłam w koncertach tej właśnie płyty. Mam nadzieję, że Państwo wysłuchacie oratorium Miłość, które to oratorium zostało napisane jako dziękczynienie za życie świętego Maksymiliana Marii Kolbego i oczywiście jego heroiczny czyn, jakim było oddanie życia za współwięźnia. Zespół Miriam i Przyjaciele prowadzi ksiądz Andrzej Sąsiadek.
8: Na scenie pojawi się około 60 artystów. Początek koncertu o godzinie 19. I jeszcze ważny komunikat. Urząd Gminy w Kampinosie poinformował o zdatności wody do spożycia z ujęcia SUV Kampinos. Tym samym stracił moc komunikat z 3 sierpnia o zakazie używania tej wody z powodu obecności bakterii z grupy coli. Kolejne badania jakości wody wypadły dobrze. Jednocześnie jednak wydano komunikat, że woda z ujęcia SUV Szczytno nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu. Komunikat obowiązuje do odwołania.
11: Wiadomości ekonomiczne.
12: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Kampinosu, tomarbit.pl.
13: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest Emilka Kampinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą kur, usługi koparkami.
15: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Do końca roku ma się zakończyć tasiemiec pod tytułem Wybór nowego Bonda. Tak wynika z zapowiedzi producentki Amy Pascal.

0: Na liście zostało już ponoć tylko 5 do 7 nazwisk aktorów, którzy mogą zastąpić Daniela Craiga. Producentka nie podała konkretnej daty, ale zasugerowała, że fani nie będą musieli długo czekać. Zdaniem Pascal, dobrym momentem na ujawnienie nazwiska będzie koniec roku. Cała klasyczna seria James Bond, 25 oficjalnych filmów, zarobiła w kinach na całym świecie niemal 8 miliardów dolarów. Po uwzględnieniu inflacji kwota ta przekracza równowartość 20 miliardów dolarów, co czyni przygodę Agenta 007 jedną z najbardziej dochodowych marek w historii kina. USA przekażą Kolumbii ponad 15,5 miliona dolarów w związku z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło wczoraj ten kraj, poinformował Departament Stanu. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu zginęły co najmniej 132 osoby, a około 700 zostało rannych. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i prawie wyprzedane noclegi. Hiszpania przygotowuje się na jutrzejsze całkowite zaćmienie słońca. Ostatni raz takie zaćmienie w Hiszpanii można było oglądać w 1912 roku. Władze Hiszpanii apelują jednak do wszystkich o ostrożność ze względu na wysokie i ekstremalne ryzyko pożarów panujące w kraju.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: 5 po 16, no to w Radiu Sochaczew rozpoczynamy letnie grania. Skoro tak, to przebój lata 1997. Garcia i Bamboleo, dajcie głośniej. Tomek Marciniak, witam popołudniowo, cześć.

0: dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
1: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
0: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: mrozu jego rollercoaster to nasz dzisiejszy.
1: Był to hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
4: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 11 po 16, tu Radio Sochaczew, do letniego grania za chwilę wrócimy. Tymczasem ja tak przeglądam tu sochaczew.pl, a tam możecie przeczytać między innymi sporo o pomidorach, które mają teraz swój czas i są po prostu najlepsze, najsmaczniejsze. Generalnie po prostu takie nasze polskie. Katarzyna Siekierska, restauratorka C'est la vie, opowiada o nich, bo więcej opowiadała w audycji Sekrety Szefa Kuchni. A propos audycji, to dziś po 18 też kolejne wydanie i też będzie wakacyjnie. Będzie smaczniej, będzie naprawdę bardzo, bardzo miło. Już teraz zapraszam po 18 do słuchania audycji Sekrety Szefa Kuchni w Radiu Sochaczew, a teraz do zajrzenia na tusochaczew.pl i poczytania wielu ciekawych rzeczy na temat pomidorów.
1: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
3: Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość, jak trudno w obecnej sytuacji jest osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem. Dlatego informujemy wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu o możliwości kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Więcej informacji można uzyskać poprzez infolinię 801 033 242 oraz na www.aa.org.pl. Jest nas wielu, nie jesteś sam. AA pomogło nam, może pomóc też Tobie.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Także na moście w obu kierunkach, podobnie na Traugutta, Piłsudskiego, Starzica i Warszawskiej, ruch wzmożony w obu kierunkach, więcej samochodów też na Alei 600-lecia przy Centrum Handlowym, a także na skrzyżowaniu z Polną Pokoju i ulicą Warszawską. Zresztą na tej ostatniej praktycznie do Kusocińskiego sięga w tym momencie korek jadąc w kierunku centrum. Obwodnica Sochaczewa, bardzo proszę, najgorzej wygląda sytuacja na Żyrardowskie, bo z każdej ze stron spore natężenie ruchu, nie lepiej na rondzie w Kuznocinie. Zresztą jadąc dalej 50, utrudnienie na rondzie w Różkach. Dołowicza z Żyrardowa czysto, do Skierniewic w Zakrzewie ruch wahadłowy, bo tam cały czas trwają prace drogowe. Zwiększył się korek też na węźle w Wiskitkach, jadąc od Żyrardowa, z kolei sama dwójka w kierunku Łodzi i Warszawy czysto. W Piorunowie kierunek na pas zaczyna się już korkować, to jest to skrzyżowanie na pas i na Bieniewice. Zaraz za chwilę jadąc w kierunku Błonia, tam w centrum też postoicie, podobnie w Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. Rozpoczęły się powroty i to widać na 580 w Latchorzewie, bo tam zaczyna się korkować w kierunku Starych Babic, czyli w kierunku Ronda. Z drugiej strony też nie lepiej wygląda sytuacja, bowiem do Zielonek parcel sięga w tym momencie korek. Jedna zmiana świateł na pewno czeka was w Lesznie.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
5: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
6: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Letnie granie.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Za 2 minuty 17, za 2 minuty kolejne porcje wiadomości, a w nich o kłopotach polskich turystów z wydostaniem się z Sycylii.
1: Reklama.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołana. Kłopoty polskich turystów z wydostaniem się z Sycylii. Już jutro zaćmienie słońca. Podpowiemy, jak bezpiecznie je obejrzeć. Miriam Lipińska, wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska straciła stanowisko. Została odwołana przez Radę Nadzorczą. To po kłosie afery z rozdzielaniem pieniędzy dla poszkodowanych przez powódź na Dolnym Śląsku 2 lata temu. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego rozdzielała publiczne pieniądze firmom, które miały ucierpieć w czasie powodzi, ale faktycznie powódź szkód w nich nie wyrządziła. Popłynęło natomiast do nich szerokim strumieniem państwowe wsparcie. 4,5 miliona złotych według medialnych ustaleń dostała firma męża wiceprezes i firmy z okolicy, w której mieszka działaczka KO. Dlatego premier Donald Tusk zapowiedział rozliczenie afery.
9: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
8: Mówi premier. Wiceprezes agencji została już zawieszona w partii. Sprawie przyglądają się CBA i prokuratura.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Tysiące turystów utknęło na Sycylii, a wśród nich około 200 Polaków. Powodem jest Etna. Wulkan ożył i spowił niebo nad Sycylią gęstą warstwą wulkanicznego pyłu. Lotnisko w Katanii zostało sparaliżowane. Nie lądują tam samoloty, a odloty są możliwe tylko z jednego pasa. Kłopoty z opuszczeniem wyspy ma około 200 Polaków, mówi Maciej Wewiór, rzecznik MSZ-u.
10: Upewniamy się, że nie ma kwestii zagrożenia życia na przykład naszych obywateli. Nie ma kwestii jakichś zdrowotnych. W ramach swoich kompetencji nasz konsul oczywiście wspiera naszych obywateli.
8: Rzecznik przypomina też, że odpowiedzialność za zapewnienie wyżywienia czy zakwaterowania oraz alternatywnego połączenia swoim pasażerom spoczywa na przewoźnikach. Jesienią i zimą czeka nas klęska urodzaju ziemniaków, ostrzegają eksperci. Możemy mieć powtórkę z sytuacji sprzed roku, kiedy ziemniaków było tak dużo, że zalegały w magazynach, mówi ekspert rynku rolno-spożywczego Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
11: No i tutaj wygląda na to, jakbyśmy się niczego nie nauczyli. Czyli bo jeżeli jest ta sama powierzchnia zasiewu, moim zdaniem są możliwe dramatyczne spadki właśnie pod koniec jesieni.
8: Cała Europa zmaga się z nadmiarem tych warzyw do tego stopnia, że na zachodzie rolnicy w niektórych krajach musieli dopłacać za to, żeby odebrano od nich zalegające w magazynach ziemniaki. Kotlina Kłodzka, a także zachód i północ Polski, to tam najlepiej będzie jutro widać zaćmienie słońca. W Polsce jedynie częściowe. W trakcie jego maksimum księżyc przesłoni znaczną część tarczy słonecznej, zmieniając jej kształt w sierp. Zjawisko będzie widoczne niedługo przed zachodem słońca, po 19. Do jego podziwiania trzeba się jednak przygotować, by nie uszkodzić wzroku, mówi okulistka Wioletta Tuńczyk-Dorożyńska z poradni okulistycznej OKO.test.
12: Ja bym tutaj apelowała do dorosłych, do dzieci, żeby żadnymi domowymi sposobami, przez żadne okulary słoneczne, płyty CD, nie oglądać zaćmienia słońca.
8: Konsekwencje patrzenia na zaćmienie słońca bez ochrony wzroku mogą być opłakane.
12: Jest to zjawisko skrajnie niebezpieczne dla naszych oczu i nawet krótkotrwałe wpatrywanie się może powodować nieodwracalną ślepotę.
8: Bezpiecznym rozwiązaniem są certyfikowane okulary do obserwacji zaćmień, a także lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne.
1: Pogoda.
13: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Co w pogodzie? W pogodzie pochmurno. Tak przynajmniej widać przez nasze okna tutaj w radiu i 19 stopni już na termometrach. Temperatura będzie powoli schodzić w dół. Słońce zajdzie za horyzont o 20:14. Co w nocy, co z jutro, o tym powiemy za godzinę.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A my wracamy do letniego grania w Radiu Sochaczew. 4 po 17. Tomek Marciniak, kłaniam się nisko. Za chwilę zajrzymy w mury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

0: 17 po 17 tu Radio Sochacze. Za nami Andrzej Piaseczny i rysowanie tobie, ale w letnim graniu naprawdę nie zabraknie letnich takich hot przebojów, o to możecie być na pewno spokojni. Obiecałem, że zajrzymy na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, bowiem zbliża się półmaraton szlakiem Walk nad Bzurą. Więcej szczegółów na temat tego wydarzenia zna Klaudia Barańska z Mosiru.
1: Półmaraton szlakiem Walk nad Bzury odbędzie się 30 sierpnia, czyli zakończy nasze wakacyjne imprezy. Jest to jedna z najstarszych imprez biegowych w regionie i wydarzenie, które trwa już od ponad 4 dekad, łączy sport z pamięcią o bohaterach bitwy nad Bzurą. Tradycyjnie startujemy przy szkole w kamionie, a meta na stadionie Mosir w Sochaczewie. W tym roku przygotowaliśmy nowości. Po raz pierwszy odbędzie się konkurs na najlepszą strefę kibica. Chcę, aby mieszkańcy nie tylko dopingowali zawodników, ale też aktywnie włączyli się w tworzenie wyjątkowej atmosfery na trasie.
0: Zapraszamy do zapisów.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
8: Letnie granie.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
8: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Michael Jackson oczywiście na antenie radia Sochacze dużymi krokami, naprawdę bardzo dużymi zbliża się tegoroczny WSC Festiwal. 3 dni muzyki w Sochaczewskim Amfiteatrze, imprez towarzyszących. Co się będzie działo w piątek i w sobotę, to już wie bardzo dobrze Julia Kuligowska, kierownik Referatu Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Sochaczew.
1: W piątek oczywiście sety DJ-skie. O godzinie 17 wystąpi lokalny artysta Rejwan, 18.10 Brylant, 19.20 Wiktorek CO, następnie o 20.40 DJ Dziekan, który można powiedzieć, że już na stałe wpisał się w nasz WSC Festiwal, ponieważ jest z nami od pierwszej edycji, a piątkowy wieczór zakończy swoim koncertem o godzinie 22.00 Trips. Natomiast w sobotę 22 sierpnia będzie to już zdecydowanie taki dzień bardziej rapowy. O godzinie 17.00 wystąpi nasz lokalny artysta Kosa, następnie o 18.00 Tymek, 19.20 Małach i Rufus, 20.40 Rychu Peja. Gwiazdą sobotniego wieczoru, która wystąpi o godzinie 22.00, będzie Guzior.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: 10 do 18, 10 minut do kolejnej porcji wiadomości. Tymczasem weekend, ten, który za nami podsumowali sochaczewscy strażacy. Interweniowali oni 13 razy, w tym wyjeżdżali do dwóch wypadków. Do pierwszego doszło w sobotę w Elżbietowie, o czym więcej piszemy na tusochaczew.pl. Tam samochód ciężarowy zderzył się z osobówką, a pojazdami podróżowali wyłącznie kierowcy. Jeden z nich został poszkodowany i trafił do szpitala. Z kolei w niedzielę w Kożuszkach Parcel doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Podróżowało nimi w sumie 5 osób. Jedna z nich została przewieziona do szpitala.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Wciąż bez decyzji rządu w sprawie obniżenia cen paliw. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach 18 w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Wciąż bez decyzji rządu w sprawie obniżenia cen paliw. Pijany sędzia, który jechał autem, stracił immunitet. I koniec z niechcianymi telefonami od marketerów. Na razie we Francji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Jak przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka, analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen.
7: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły. I to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów. I te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
6: O tym, że rząd może przywrócić rozwiązania obniżające ceny paliw na dwa ostatnie tygodnie wakacji, mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie, Paweł B., którego policja zatrzymała pijanego za kierownicą, został zawieszony w czynnościach służbowych, stracił immunitet i usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Sprawą zajmuje się prokuratura krajowa. Mężczyzna został już przesłuchany w charakterze podejrzanego przez znał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 3 i zakaz prowadzenia pojazdów. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś został powołany przez papieża Leona XIV w skład Rady do Spraw Ekonomii. To utworzony przez papieża Franciszka w 2014 roku organ kurii rzymskiej nadzorujący działalność gospodarczą i finansową Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego. W szkołach ma być zdrowiej. 1 września wejdzie w życie rozporządzenie, które wprowadzi nowe zasady żywienia w placówkach oświatowych. Na stołówkach regularnie mają pojawiać się posiłki z ryb i strączków, a ilość soli i cukru w potrawach będzie ograniczona. Ma to zapobiec problemom zdrowotnym dzieci, mówi Marta Dymek-Boniecka z Fundacji Jadłonomia.
8: To rozporządzenie ma odpowiedzieć na problem, jakim jest na przykład zwiększona otyłość czy temat próchnicy. Tutaj pewnie każdy lekarz specjalista podałby swój problem, który jest na szczycie listy.
6: Resort zdrowia przypomina, że nieprawidłową masę ciała ma obecnie 27% siedmiolatków i niemal 35% dziewięciolatków, a 80% dzieci je za mało warzyw i owoców. Od dziś we Francji obowiązuje zakaz niechcianego marketingu. Podmioty, które reklamują usługi i produkty, będą mogły dzwonić tylko do osób, które wyraziły na to zgodę. Niechciane telefony były dość powszechnym problemem, bo szacuje się, że 3/4 mieszkańców Francji otrzymywało je codziennie. Obywatele mają nadzieję, że zmiana przyniesie pożądany efekt.
9: Dzwonili do mnie praktycznie codziennie, czy to na telefon służbowy, czy prywatny, więc uważam, że to dobra zmiana.
10: Byłoby świetnie, gdyby to zadziałało, bo od dawna o tym mówimy, ale nigdy nie widzieliśmy, żeby coś faktycznie się zmieniło.
6: Wcześniej francuskie władze walczyły z niechcianym telemarketingiem przez specjalną usługę Bloctel. Mieszkańcy mogli tam zastrzec swój numer w bazie danych, a firmy miały obowiązek pomijania chronionych kontaktów. System okazał się jednak nieskuteczny, bo wiele przedsiębiorstw nie stosowało się do tego prawa.
1: Pogoda.
3: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No i na koniec dnia nam ładnie słoneczko tutaj zaświeciło, chmury się rozpierzchły i bardzo dobrze. Od razu lepsze popołudnie, 18 stopni na termometrach, w nocy bez opadu, bez chmur na niebo, a temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro od rana słonecznie do 24 stopni. Podobnie w czwartek, w piątek, natomiast już nawet 27, a w sobotę 31. Także słonecznie do końca tego tygodnia.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5:18, tu Radio Sochaczew i letnie granie. Ale będzie też pysznie, bowiem jak w każdy wtorek, sekrety szefa kuchni. Już za chwilę mój gość. Pozostańcie z nami.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Witamy w audycji Sekrety Szefa Kuchni. Dziś goszczę Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę Selawi Sochaczew. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: O papryce sobie porozmawiamy, czyli kolejnym warzywku, który nieodłącznie kojarzy nam się z wakacjami. Jedno z najpopularniejszych warzyw w Polsce. Co możemy tak na już powiedzieć o papryce?
4: Ja to mam takie wrażenie, że paprykę trochę traktujemy po macoszemu, bo kupujemy ją do sałatki albo faszerujemy mięsem. Natomiast jest to jedno z najbardziej wszechstronnych warzyw końcówki lata i no co więcej, nie każda papryka smakuje tak samo. Kolor ma znaczenie, więc warto się nią troszeczkę pobawić.
3: Zauważyłem, że tańsza jest papryka zielona, a wiem co mówię, bo robię sam zakupy. Od czerwonej. Z czego to wynika? Jest jeszcze żółta, ale ta czerwona jest droższa.
4: A no właśnie, zielona papryka jest po prostu niedojrzałą papryką. I gdyby zostawić ją na krzaku dłużej, to by zmieniła kolor na żółty, pomarańczowy i czerwony. I jest zbierana wcześniej, dlatego jest tańsza, bardziej chrupiąca i ma ten swój gorzkawy smak taki.
3: To jak to jest z odmianami papryki? Czy one mają jakiekolwiek znaczenie? I która jest najsłodsza? O, przy okazji też zapytam.
4: Najpierw która jest najsłodsza? Czerwona. W zasadzie myślę, że czerwona będzie najsłodsza, bo przede wszystkim ta papryka, tak naprawdę ten kolor, to ma znaczenie pod tym kątem, że ona jest na różnych etapach dojrzewania. Mhm. I im dłużej będzie dojrzewała, tym będzie słodsza i bardziej aromatyczna. Dlatego ta zielona ma trochę gorzkawy posmak, żółta już mniej, natomiast najbardziej słodka będzie papryka czerwona.
3: Ale różne kolory to różne odmiany papryk, czy nie?
4: Nie. No właśnie chodzi o to, że nie, bo to jest tak naprawdę etap dojrzewania, a nie odmiana papryki bardziej. No są różne odmiany, oczywiście są różne odmiany papryki, ale jakby rozmawiamy o tej naszej klasycznej papryce.
3: Coraz częściej można zobaczyć pieczoną paprykę nadziewaną na przykład mięsem mielonym. Czy warto w ogóle piec paprykę?
4: Zdecydowanie warto, bo podczas tego pieczenia dzieje się tak naprawdę prawdziwa magia. Papryka staje się niezwykle słodka, miękka, aromatyczna, znika taka charakterystyczna surowa nuta, pojawiają się delikatnie karmelowe nuty smaku. Dlatego właśnie tak ta pieczona papryka jest podstawą kuchni śródziemnomorskiej i wielu dań stosowanych.
3: No to dziś przepis, jaki przygotowałaś, to krem z pieczonej papryki. To słuchamy, co trzeba mieć i jak to się robi. I później
4: bardzo
3: na końcu,
4: polecam ten krem.
3: Do czego można to wykorzystać.
4: Bardzo polecam ten krem, jest po prostu przepyszny. Potrzebujemy 6 czerwonych papryk, 1 cebulę, 3 ząbki czosnku, 700 ml bulionu warzywnego, około 100 ml śmietanki 30, 2 łyżki oliwy, sól, świeżo mielony pieprz i odrobinę wędzonej papryki. Papryki pieczemy przez około 30 minut w temperaturze 220 stopni, aż ich skórka będzie dość mocno przypieczona. Następnie ją przekładamy do miski, przykrywamy folią spożywczą albo talerzem na około 15 minut. Dzięki temu ta skórka, którą musimy zdjąć, odejdzie nam praktycznie sama. Na oliwie podsmażamy cebulę i czosnek, dodajemy pieczoną paprykę i bulion. Całość gotujemy maksymalnie 10 minut, a potem blendujemy na gładki krem. Na końcu dodajemy śmietankę, doprawiamy wędzoną papryką, jeśli potrzeba jeszcze solą, pieprzem i w zasadzie mamy gotowy krem i teraz podać go możemy również na różne sposoby. Możemy zrobić grzanki i podać je z grzankami. Możemy dołożyć burratę, stracciatelle do tego i też sobie w ten sposób urozmaicić taki krem. Świeżą bazylię albo zagęścić go użyć mniej bulionu przy gotowaniu i mamy po prostu gotowy sos do makaronu również.
3: Czy tutaj możemy dodać śmietanki?
4: Tak, no dodajemy śmietanki, to już tak, tak.
3: Ale to, żeby zagęścić bardziej.
4: Nie. Śmietanka nam nie służy do zagęszczenia. Tutaj jeśli chcemy... Tak, bo jeśli chcemy tutaj mieć krem taki jak krem z pomidorów, tu krem z papryki, czyli wykorzystamy tutaj, zrobimy zupę, no to tego bulionu dodajemy więcej. Jeśli chcemy, żeby to było gęściejsze i użyć tego do dania do makaronu na przykład, to wtedy polecam po prostu mniej bulionu.
3: Tu stawiamy kropkę, a do tematu papryki wrócimy za chwilę.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
5: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: She's crazy like a fool.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Witamy ponownie. Przypomnę, w Sekretach Szefa Kuchni goszczę Katarzynę Siekierską, restauratorkę, właścicielkę Selawi Sochaczew. Rozmawiamy dziś o paprykach. Pieczona papryka czy surowa? Czy smakuje inaczej, czy nie? I skąd taka różnica?
4: To jest zasługa wysokiej temperatury, ponieważ naturalne cukry, które są zawarte w papryce, zaczynają się nam podczas pieczenia karmelizować i dlatego ona staje się taka słodka i aromatyczna.
3: Czy można obrać ze skórki paprykę?
4: No właśnie to jest ten trik, o którym mówiłam przy kremie z pieczonej papryki. Zaraz po upieczeniu wkładamy paprykę do miski, szczelnie przykrywamy i po około 15 minutach ta skórka nam praktycznie sama odchodzi, nawet nie potrzeba żadnych narzędzi, a to jest znowu, tak jak przy pomidorach, coś, co często zajmuje bardzo dużo czasu.
3: Papryka jest zdrowa, papryka ma różne swoje odmiany, słodsza, tak jak mówiliśmy już wcześniej, to jest ta czerwona. Z czym najlepiej komponuje się papryka?
4: Taka pieczona papryka to najlepiej komponuje się z buratą i z kozim serem, bo ich kremowa konsystencja i taka słoność delikatna doskonale równoważą tą naszą naturalną słodycz pieczonej papryki. To jest rzeczywiście jedno z najciekawszych i najsmaczniejszych połączeń
3: Możemy
4: lata.
3: Możemy ją zamrozić, tak jak było to na przykład z ziołami, czy nie, czy jednak
4: tak,
3: przetwory?
4: Tak jak i z pomidorami. Jak najbardziej, aha, bez nawet wcześniejszego blanszowania czy przygotowania, możemy ją albo od razu pokroić w kostkę, albo w paseczki, tak jak później będziemy chcieli jej używać, i po prostu zamrozić. A jeszcze lepiej sprawdzi nam się, jeżeli zamrozimy sobie pieczoną paprykę, bo zimą wystarczy, że wyjmiemy z zamrażarki, dodamy do makaronu, zrobimy krem czy sos, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, i mamy danie gotowe.
3: Pieczona papryka z buratą, pistacjami i bazylią. To jest przepis, jaki przygotowałaś na ten odcinek. Zanim powiesz, jak to zrobić, zapytam przewrotnie, do czego może być to zużyte. Podamy.
4: Tak naprawdę to my mamy pieczoną paprykę z buratą, z pistacjami i bazylią i możemy to potraktować jako sałatkę na przykład, mhm, tak? Możemy to potraktować jako przystawkę, którą albo podajemy gościom stół, albo po prostu każdemu taką przystawkę serwujemy. Możemy to zrobić sobie na kolację. Jest to bardzo, bardzo dobry, bardzo fajne, orzeźwiające danie letnie.
3: No to jak to, co trzeba mieć najpierw, a później jak to się przygotowuje?
4: 4 czerwone papryki, 2 kule buraty, 50 gram pistacji, garść świeżej bazylii, 3 łyżki oliwy, 1 łyżeczkę miodu, sól morską i świeżo mielony pieprz. Paprykę pieczemy w temperaturze, tak jak już wspominaliśmy, 220 stopni przez około 30 minut. Obieramy ze skórki, układamy na półmisku i na środku umieszczamy buratę. Całość skrapiamy oliwą z odrobiną miodu, posypujemy grubo posiekanymi pistacjami, świeżą bazylią, świeżo mielonym pieprzem i w zasadzie jesteśmy gotowi.
3: Koniec.
4: Koniec.
3: To na razie koniec o paprykach. Przypomnę, Katarzyna Siekierska była gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni, restauratorka i właścicielka Selawi Sochaczew. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
0: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
8: Letnie granie.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

11 do 19 na zegarach. Słuchacie Radia Słuchaczów. Za chwilę wrócimy do kolejnego, do kolejnych przebojów, w tym takich typowo wakacyjnych przebojów. Tymczasem płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie do 4950 zł brutto. Tak zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. To wzrost o 44 zł, czyli o 3% w porównaniu do obecnej kwoty. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do 32 zł. To z kolei wzrost o niespełna złotówkę. To jest rządowa propozycja, która w najbliższych dniach ma być zaakceptowana. Skoro do letniego grania wracamy, to Danza Koduro, Lucenzo Dono Mariusz teraz.

0: Zbliżamy się do 19:00. Za chwilę kolejna porcja wiadomości na antenie Radia Sochaczew, a w nich powiemy, co Polacy robią w wolnym czasie, czyli tak jakby teraz w większości. Posłuchajcie uważnie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Zbliża się 19:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii z powodu aktywności Etny. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Powiemy też, co Polacy robią w wolnym czasie, przynajmniej według badań. Paulina Nawrocka, zapraszam. Przedłuża się paraliż sycylijskiego lotniska. Do jutra, do 11:00 zawieszone są wszystkie odloty i przeloty na lotnisku w Katanii z powodu przedłużającej się aktywności wulkanu Etna, poinformowała spółka zarządzająca tym dużym portem lotniczym na wyspie. Oznacza to dalsze utrudnienia dla tysięcy turystów. Wcześniej informowano, że loty zostaną wznowione jeszcze dziś wieczorem. Na miejscu utknęło około 200 polskich turystów. Taką informację przekazało dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Katanii w powietrzu unosi się pył wulkaniczny, który uniemożliwia kursowanie samolotów. W takich sytuacjach przewoźnicy są z OFE, przekazało dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Są zobowiązani do wsparcia pasażerów, mówi analityk polityki Insight Dominik Sipiński.
6: W przypadku, jeśli utrudnienia trwają więcej niż jeden dzień, czy obejmują noc po prostu, to linie lotnicze muszą zapewnić zakwaterowanie na tak długo, jak trwają utrudnienia, tak długo, dopóki nie uda się znaleźć jakiegoś lotu zastępczego.
5: Wielu podróżnych korzysta z alternatywnej opcji, jaką jest wylot z lotniska w Palermo.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja ZNP to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi wiceprezeska Związku Urszula Woźniak.
7: Wszystko może się wydarzyć. Żyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
8: Mogą odejść od tablicy?
7: Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
8: Nie jeździć na wycieczki?
7: Na przykład.
5: Z Urszulą Woźniak rozmawiał Krzysztof Chorwat. Nauczyciele żądają większych podwyżek. Rząd oferuje 3% w przyszłym roku. Związkowcy chcą też powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Niedowłady, problemy z koncentracją, zmiany osobowości to tylko niektóre z długotrwałych skutków przechorowania kleszczowego zapalenia mózgu. Przypadków choroby przybywa i jest na nią szczepionka, ale mało kto z niej korzysta. Jakub Medek.
9: Do połowy tego roku zapalenie zdiagnozowano w Polsce u prawie 1000 osób. To tyle, ile przez cały rok ubiegły, mówi profesor Joanna Zajkowska, zakaźniczka ze Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
10: Te kleszcze zawsze były i są, natomiast zwiększa się liczba zakażonych kleszczy i tutaj tej świadomości tutaj nie ma, że tych zachorowań jest więcej.
9: Na chorobę jest od lat szczepionka. W Polsce korzysta z niej kilka procent osób, głównie z określonych grup zawodowych, na przykład leśników. Powinniśmy te szczepienia bardziej i mądrze promować, kierując przekaz do konkretnych grup, podkreśla lekarka.
10: Pokazania, co możemy stracić konkretnym grupom, czyli inne do emerytów, którzy mają grudki działkowe, inne do właścicieli psów, inne do osób biegających czy uprawiających sport.
9: Szczepienie nie jest refundowane. By było skuteczne, należy przyjąć 3 dawki. Koszt jednej to minimalnie 100 zł.
5: Polacy mają średnio 2-3 godziny dziennie, by odpoczywać lub robić to, na co mają ochotę. Wynika z najnowszego badania CBOS. Połowa Polaków deklaruje, że ma tyle czasu wolnego, ile potrzebuje. 37% twierdzi, że ma go zbyt mało. 27% z nas w wolnym czasie czyta książki, 18% ogląda telewizję i uprawia sport. Tylko 10% czas poświęca członkom rodziny.
0: A ile procent słucha radia, na przykład Radia Sochaczew? Tego już nie powiedzieli. 2:00 po 19:00, letnie granie. Witam ponownie, Tomek Marciniak. Kłaniam się.

0: Sylwia Grzeszczak, o nich, o tobie. 18 po 19. Słuchajcie, Radia Sochaczew. Tak patrzyłem w mapę pogodową już w kierunku weekendu. Ja wiem, że jest wtorek, ale już tak jakby trochę nie mogę się doczekać i okazuje się, że wracają upały. A tymczasem ponad 10% Polaków nie pije wody w ogóle. Większość z kolei nie wypija zalecanej dawki, czyli 2,5 litra dziennie. Tak podaje przynajmniej NFZ i jak zaznacza, właściwe nawodnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. Jego objawy to m.in. zaburzenia, trawienia, zmęczenia, senność i problemy z koncentracją. Szczególnie narażone są na odwodnienie dzieci i osoby starsze. Podczas upałów kluczowe jest regularne sięganie po wodę, zanim pojawi się uczucie pragnienia, które stanowi już pierwszy sygnał naszego odwodnienia. Pamiętajcie o tym.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
3: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Nieco później niż zwykle, ale do Sochaczewa w najbliższą sobotę przybędzie Zawisza Czarny. Będzie to kolejna edycja tego historycznego wydarzenia, dokładnie 16. Organizuje to wszystko Stowarzyszenie Nasz Zamek. Pytanie, czy będą walki rycerskie?
1: Bez walk rycerskich nasza impreza nie mogłaby się odbyć. Takie walki oczywiście w ramach turnieju rycerskiego będą. Ten turniej będzie zaaranżowany na cześć przybycia słynnego Zawiszy Czarnego z Garbowa na Sochaczewski Zamek, na dwór księcia Siemowita IV, jego małżonki Aleksandry. To wszystko będzie spięte teatrem dawnym. Znowu przygotowaliśmy według specjalnego scenariusza, dzięki też współpracy z Danielem Sukniewiczem, który co roku jest narratorem, co roku tworzy ten scenariusz, zbiera tę grupę aktorską. Przygotowaliśmy ciekawe wątki fabularne, które będzie sobie można pooglądać na wzgórzu zamkowym. Oczywiście w ramach tych wątków fabularnych będą też pokazy tańców dawnych i to takie o charakterze animacyjnym, jak to na Zawiszy, czyli będzie można sobie w tym wziąć też udział.
0: Zaprasza Łukasz Popowski, prezes ze Stowarzyszenia Nasz Zamek, a początek na wzgórzu zamkowym w sobotę 15 sierpnia o 16.30.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój

0: BIB Automat. Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Za chwilę wiadomości o 20, a w nich o tym, że marynarka wojenna szykuje się do obchodów święta Wojska Polskiego.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.
0: Jest 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje sportowe z kraju, ze świata.
8: Władimir Putin ułaskawił amerykańskiego więźnia. Wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Po próbie na lądzie, próba na morzu. Marynarka wojenna ćwiczyła przed świętem Wojska Polskiego. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że po rozmowie telefonicznej, jaką przeprowadził z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, Moskwa zgodziła się uwolnić amerykańskiego obywatela Roberta Gilmana. Trump przekazał, że Kreml nie zażądał nikogo w zamian. Gilman, który został uwięziony w Rosji w 2022 roku, jeszcze dziś wieczorem ma wrócić do Stanów. Do Sądu Okręgowego w Sieradzu trafił akt oskarżenia przeciwko czterem młodym mężczyznom, którzy przez kilka miesięcy znęcali się nad bezdomnym. W wyniku bestialskiego pobicia mężczyzna zmarł. Dwóm oskarżonym zarzucono zbrodnie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi im do 25 lat więzienia.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Do 164 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które wczoraj nawiedziło zachodnią Kolumbię, podała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze. Cały czas trwa akcja ratunkowa. Przeszukiwane są gruzy budynków, a to oznacza, że liczba ofiar może wzrosnąć.
9: To niewiarygodne, co się dzieje. Po raz pierwszy jestem świadkiem czegoś tak strasznego. Mam tylko nadzieję, że uda się odnaleźć ciała ofiar i uratować osoby, które wciąż tam żyją, oraz że z Bożą pomocą wszystko znów wróci do normy.
10: Martwię się o moją rodzinę i przyjaciół. Zdarzyło się coś, na co nigdy nie byliśmy gotowi i szczerze mówiąc, wciąż nie mogę w to uwierzyć. Dzięki Bogu jest tu mnóstwo wolontariuszy i ludzi, którzy nam pomagają i dostarczają nam wodę.
8: W kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Mieszkańcy Gdyni i wypoczywający nad morzem turyści mieli dziś okazję poczuć przedsmak parady morskiej z okazji Święta Wojska Polskiego. Odbędzie się ona w sobotę 15 sierpnia, ale marynarze dzisiaj przeprowadzili próbę generalną. Okręty zaprezentowały się w szyku, płynąc wzdłuż całego Trójmiasta. Naszemu reporterowi opowiadali o nich porucznik Seweryn Rudnicki z trzeciej flotyli okrętów i wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
11: W paradzie wezmą udział 22 jednostki. 20 jednostek to są nasze okręty, pozostałe to są okręty sojusznicze.
12: Szyk prowadzi fregata ORP Kościuszko, następnie ORP Kaszub. W szyku będziemy mieli jednostki przeciwminowe, okręty rozpoznawcze, trałowce, korwetę zwalczania okrętów podwodnych.
11: Ta parada morska to nie tylko okręty, ale też będzie można zobaczyć kilka statków powietrznych, w tym m.in. rozpoznawczego SABA, który jest dzisiaj bardzo wykorzystywany przez polską armię, ale mówimy też o śmigłowcach, mówimy też o bryzach, czyli to wszystko, co będzie można zobaczyć w Trójmieście, to nie tylko woda, ale także powietrze.
12: Całą paradę morską będziecie mogli Państwo zauważyć wzdłuż całego wybrzeża Zatoki Gdańskiej. Będzie możliwość oglądania tego nie tylko ze skweru Kościuszki, jak również z Sopotu, Gdańska Brzeźna, w wszystkich tych miejscach będzie to świetnie widoczne.
8: Paradę morską zobaczy też Warszawa. Podczas parady na ulicach stolicy pojawią się telebimy.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. UEFA zmienia podejście do systemu VAR. Wykorzystywanie powtórek wideo w europejskiej piłce nożnej ma się stać szybsze i bardziej spójne. Ma trwać nie dłużej niż 60-90 sekund, poinformował szef sędziów Roberto Rossetti. UEFA zamierza wdrożyć swoje nowe plany już w tym sezonie. Iga Świątek awansowała do swojego drugiego półfinału w tym sezonie. Po tym jak grała w najlepszej czwórce majowego turnieju w Rzymie, teraz o finał znowu powalczy z Eliną Świtoliną. Tyle że w Toronto, gdzie w ćwierćfinale pewnie pokonała Rosjankę Dianę Schneider. Błażej Kulesza.
14: Polka od samego początku do samego końca pozostała bezbłędna. Schneider mecz zaczęła od utraty punktu przy własnym serwisie, a potem przez godzinę i 4 minuty szukała na korcie jakiegokolwiek sposobu, by przeciwstawić się Raszyniance. Znalazła go raptem w trzech gemach. Korty w Toronto najwyraźniej służą Polce, o czym mówiła Świątek w pomeczowym wywiadzie.
15: W tym turnieju gram lepiej niż w większości innych w tym sezonie. Doceniam możliwość rozegrania kolejnego meczu na tym stadionie. Cieszę się, że tu jestem.
14: Chociaż na kanadyjskich kortach Świątek w półfinale raz grała, ale było to 3 lata temu. Wówczas turniej rozgrywano w Montrealu. O finał w Toronto Świątek powalczy z Ukrainką Eleną Świtoliną.
13: A dziś w nocy polskiego czasu awans do półfinału w turnieju w Toronto powalczą Belinda Bencic z Coco Gauff i prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego Naomi Osaka z Jeleną Rybakiną. LeBron James, czyli najlepszy strzelec z historii koszykarskiej ligi NBA, zadebiutuje w barwach Philadelphia 76ers w meczu przeciwko obrońcom tytułu New York Knicks 20 października. Organizatorzy opublikowali dziś zapowiedź nadchodzącego sezonu, który w ten sam dzień rozpocznie się w Bostonie, gdzie Celtics podejmą Detroit Pistons.

0: teraz ważna informacja dla tych, którzy dopiero będą wyjeżdżać na wakacje, bowiem jest szansa na obniżki cen paliw na stacjach. W tym tygodniu benzyna i olej napędowy mają potanieć od 10 do 30 groszy za litr. To po zapowiedzi otwarcia cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy naftowej. Ale ropa na rynkach znów drożeje, więc na przełomie tego i przyszłego tygodnia ceny na stacjach też wzrosną. Do stałego obniżenia cen na stacjach potrzeba decyzji rządu, czyli powrotu pakietu CPN, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
1: Obniżka w przypadku diesla średniego poziomu cen sięgnęłaby blisko złotówki, natomiast w przypadku benzyn te ceny mogłyby spaść nawet złoty 20.
0: Tyle, że rząd nadal nie zdecydował, czy przywróci pakiet paliwowy, a teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7 zł 51 groszy, a za olej napędowy 8 zł 16 groszy.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Tak, gramy w Radiu Sochaczew na 94,9 FM. Ruszył sezon grzybowy, w końcu niektórzy powiedzą. W lasach można teraz znaleźć kurki, ale nie tylko. Pamiętajmy jednak, aby do koszy

jeszcze w Radiu Sochaczew przypomnienie, że jutro środa, a to oznacza, że na placu Kościuszki zaparkuje ambulans, który będzie czekał na osoby w wieku od 18 do 65 lat. Osoby muszą być wyspane, wypoczęte, trzeźwe, mieć ze sobą dowód osobisty. Jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, zostanie od Was pobranych około 400 ml krwi, do czego my serdecznie zachęcamy.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.